wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Zamiast szarości za oknem, cała paleta soczystych barw na stole. Zamiast jesiennej nudy, zachwycająca feria smaków. Tej jesieni Doho Sushi dobrze nastroi i was, i wasze talerze. Zapraszamy na kolorowe rolki sushi oraz barwne dania, które poprawią wam jesienny nastrój i ubarwią każdy, nawet najbardziej szary dzień. W menu Doho Sushi idealne na jesień zupy, rameny, kolorowe nigiri, hosomaki, sashimi, uramaki, futomaki i azjatyckie przystawki. Doho Sushi, Białystok, Kijowska 7, dohosushi.pl.
5: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej, z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Białymstoku poniżej 10 tysięcy złotych za metr? Wybierz osiedle Nowa Pomorska przy ulicy Pomorskiej. Zamiast ciasnego bloku zyskaj 4 pokoje bez czynszu, ogródek, fotowoltaikę i klimatyzację w cenie od 9 300 zł za metr. Mieszkania są gotowe do odbioru, także pod klucz. Wybierz mądrze. Więcej na nowapomorska.pl.
0: I po reklamie.
2: Madonna po raz kolejny przypomina, że jest królową popu. To właśnie ona królowała podczas gali MTV Video Music Awards i trochę więcej na ten temat za moment. Będzie też spotkanie z polską artystką, która właśnie świętuje 30-lecie na scenie. Świętuje oczywiście na scenie. Jestem przekonany, że każdy z Was zna przynajmniej jeden jej hit. Tu Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. SK

0: Music News.
1: To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku, ale dostała też statuetki za album Confessions 2 i za duet z Sabriną Carpenter, z którą nagrała hit Bring Your Love. No zresztą panie wystąpiły razem na scenie. Madonna swoim show otwierała tę galę, a oprócz Sabriny dołączyła do niej także Charlie XCX. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się także dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, m.in. za piosenkę roku, czyli za hit pod tytułem Swim. 2 nagrody powędrowały do Ariany Grande. Jedna z nich to wyróżnienie za najlepszą piosenkę tegorocznego lata. Tu wygrał singiel Hate That I Made You Love Me. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars czy Sienna Spyro, która dostała nagrodę dla najlepszej nowej artystki. Ją znacie z anteny Radia SK, choćby z hitu Great Expectation. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Taylor dostała pierwszą w historii nagrodę Artist Director Honors za swoją działalność reżyserską. Wygrała też w kategorii Najlepszy teledysk roku. Tu doceniono klip do hitu The Fate of Ophelia. Podczas gali odbyła się także premiera nowego teledysku piosenkarki do hitu Patient Zero. No i Taylor sama wyreżyserowała ten klip, a grają w nim Colin Farrell oraz Dakota Johnson, której nie zabrakło także na gali. To ona wręczyła Taylor jedną z nagród. Podczas gali w Los Angeles oprócz wspomnianej na początku Madonny z Sabriną Carpenter i Charlie XCX wystąpiło jeszcze wiele innych gwiazd, m.in. Shabu Z, Lisa czy Sienna Spyro. Byli także Ray, Teddy Swims i Sombre, którzy wykonali piosenki George'a Michaela. Nie zabrakło także muzycznego hołdu dla Dolly Parton, która zmarła kilka tygodni temu.
0: SK Music News.
1: Wspominałem o nowości od Taylor Swift i tutaj dobra wiadomość, bo jej nowy hit Patient Zero możecie już regularnie usłyszeć na antenie Radia SK. Zaraz po premierze trafił na naszą playlistę, no bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się w SC. To jedna z 4 premierowych piosenek, jakie dostaliśmy od Taylor w ramach reedycji jej albumu The Life of a Showgirl. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces, a że świętowali w studiu w Szwecji, jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. No, wprawdzie internet mocno się podzielił, bo część Swifties jest zachwycona nowościami, a inni piszą, że nowości brzmią jak dzwonki do telefonu i zarzucają wokalistce brak kreatywności. No, ale fakt faktem, zainteresowanie jak zawsze w przypadku tej artystki jest olbrzymie.
0: SK Music News.
1: Miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji, na single Gravity współtworzyli m.in. Lanberry i Trips. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie.
0: SK Music News.
1: 30 lat na scenie, a tak naprawdę to 40, jeśli zaliczymy jej dziecięcą karierę. Teraz w magazynie muzycznym o Natalii Kukulskiej, która rozpoczęła właśnie swoją jubileuszową trasę koncertową pod nazwą Czy ona jest taka jak ja? 30 lat temu ukazał się jej pierwszy dorosły album. Była to płyta Światło. Teraz Natalia postanowiła wrócić zarówno do hitów Stay, jak i z kolejnych płyt, no i ruszyła w turnę po Polsce. Pierwszy koncert odbył się w niedzielę w katowickim Nosprze. Najbliższa niedziela to koncert w szczecińskiej Filharmonii. A potem jeszcze cała jesień w trasie. Artystka pojawi się m.in. w Gdańsku, w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie czy we Wrocławiu. 30-lecie kariery to dobry moment, by trochę powspominać, a od tego jest mój cykl wywiadów Mój pierwszy raz. Natalia Kukulska to bohaterka jednego z odcinków.
0: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
2: O, na scenie mój pierwszy raz. Myślę, chyba wiem. To był koncert charytatywny na AWF-ie. Ja nie śpiewałam jako dziecko, nie koncertowałam, nie śpiewałam na scenie, ale zrobiliśmy wyjątek ze względu właśnie na charakter tego koncertu. No i jako tylko przygodę dodam, że miałam bardzo śliskie buty, bo to były buty kupione do stroju na komunię moją i się poślizgnęłam, upadłam i moja babcia, która siedziała na widowni, mówi: Jezu, co ona teraz zrobi? A ja podobno, bo trochę już mi się zatarła ta pamięć, podobno usiadłam na podłodze, zaczęłam machać nogami i pani obok mojej babci powiedziała: o wow, jaki ona ma układ choreograficzny. Taki był pierwszy raz.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: pierwszy muzyczny idol, to musiałabym chyba postawić na Olivia Newton-John. Wokalistkę australijską, która zasłynęła głównie z musicalu Grease, ale również nagrywała płyty w latach właśnie 80. w Stanach Zjednoczonych. Była niezwykle popularna i wszyscy chcieli wyglądać, śpiewać i w ogóle zachować się jak Olivia Newton-John. Więc pierwsza chyba była ona.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Pierwszy raz na czyimś koncercie. Niestety nie umiem tego powiedzieć, ale prawdopodobnie był to koncert mojej mamy, gdzieś tam przy okazji, nawet w błogiej nieświadomości. A taki, który pamiętam, nie wiem, co było pierwsze. Natomiast wchłonęłam koncerty i muzyka na żywo zawsze dostarcza innych emocji. Natomiast widocznie na tyle one były silne, że nie umiem powiedzieć, czyj to był pierwszy.
1: Mój pierwszy dziecięcy hit.
2: Mój pierwszy dziecięcy hit. Ja teraz tutaj wymijająco nie powiem, że to są te piosenki, które ja śpiewałam, bo wiadomo, że pierwszą piosenkę, którą nagrałam ja, to jest Co powie tata, ale pierwsza piosenka, którą już jako dziecko słyszałam tuż przede mną, była Akademia Pana Kleksa. I pamiętam, że zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. A zaraz po Akademii Pana Kleksa w bardzo bliskim czasie już była moja piosenka i w ogóle to był taki czas dobry dla fonografii i dla dziecięcej. Dzieci naprawdę miały bardzo duży wybór gwiazd swoich, piosenek i rzeczywiście tych płyt wychodziło wtedy bardzo dużo.
1: Mój pierwszy dorosły hit.
2: Mój pierwszy dorosły hit. Jeśli znowu miałabym odnieść to do siebie, no to chyba pierwszym dorosłym moim hitem, takim prawdziwym, to była piosenka Światło czuła, czyli 96 rok. A jeśli chodzi o taki hit innego wykonawcy, to myślę, że to był Thriller Michaela Jacksona. Pamiętam, jak jeszcze w Czechosłowacji kupiłam sobie jego płytę winylową i właśnie tam był ten hit, o którym mówię.
1: Mój pierwszy raz, gdy nagrałam piosenkę do filmu.
2: Pierwszy raz nagrałam piosenkę do filmu, to był Herkules, Ani Słowa. Co to nie ani słowa, Asio. Co z tego każdy się dowie, o. Która, no jest urocza. 97 rok albo 8. Wcieliłam się w Meg i nawet nagrałam do tego taki teledysk stylizowany w tych klimatach greckich. Natomiast miałam tę przyjemność, że nagrałam trochę tych piosenek do filmów dziecięcych, zarówno i Trefliki, i Jelena Zawaloru, i z Andrzejem Piasecznym, Jesteś blisko mnie, czyli Magiczny miecz. Mam trochę i Muminki, ojej, mam trochę tych dziecięcych. Zresztą uwielbiam filmy animowane dla dzieci.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałam złotą płytę.
2: Złotą płytę pierwszą dostałam za moją płytę dziecięcą Natalia, którą nagrałam w wieku 10 lat i pamiętam, że wręczała mi ją Maria Szabłowska w programie telewizyjnym, chyba Stare, Nowe, Najnowsze, który dotyczył wydarzeń kulturalnych, muzyki i pamiętam, że wtedy ona przyprowadziła ze sobą do studia wyjątkowo córkę, która chciała mnie poznać, mnie jako tak zwaną gwiazdę dziecięcą.
1: Mój pierwszy raz na festiwalu w Opolu.
2: Pierwszy raz na festiwalu w Opolu to byłam prywatnie, to znaczy zabrał mnie mój tato, który był wtedy kierownikiem muzycznym festiwalu i ja byłam bardzo szczęśliwa, bo ja tam mu tylko towarzyszyłam, ale mogłam sobie obserwować tych wszystkich wykonawców. Pamiętam, że wtedy bardzo był popularny zespół Papa Dance, ale oczywiście występowały już Notuzy i Małgosia Ostrowska i pamiętam nawet Edytę Górniak, która śpiewała wtedy utwór Złych chłopak. A ja sobie tylko to tak z zewnątrz obserwowałam i tak sobie marzyłam, że może i ja kiedyś. I w zasadzie no po tam kilku latach miałam tę szansę, bo chyba mój debiut w Opolu był jak miałam jakieś 19 czy 18 lat.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałam Fryderyka.
2: Fryderyka dostałam razem z Markiem Napiórkowskim za album Szukaj w snach z kołysankami dla dzieci. To w kategorii muzyka dziecięca i młodzieżowa. Bardzo nas zaskoczyła ta w ogóle nominacja i później ta nagroda, ale uważam, że to jest fajnie, żeby patrzeć jeszcze na tę muzykę dla dzieci pod tym kątem właśnie artystycznym, żeby dawać jej wyróżnienia, bo raz ta nagroda w tej kategorii była przyznawana, raz nie, ona znikała, a ja uważam, że naprawdę warto doceniać te płyty, bo dużo, dużo ciekawych rzeczy powstaje. Niemniej jednak to był mój pierwszy Fryderyk i Marka Napiórkowskiego również pierwszy, pomimo tego, że każdy z nas miał sporo wcześniej różnych nominacji, więc śmialiśmy się, że dopiero musieliśmy razem coś zrobić, żeby Fryderyka odebrać.
1: Mój pierwszy raz w duecie z Fryderykiem Chopinem.
2: Pierwszy raz w duecie z Fryderykiem Chopinem to był rok 2010, kiedy zostałam zaproszona do jazzowego koncertowego projektu Nasz Chopin Współczesny. I wtedy zaśpiewałam pieśni, między innymi Życzenie czy pieśń litewską, ale również zadaniem było napisanie słów do tematów chopinowskich. Natomiast skład był jazzowy, to był koncert i tak mnie rozkochał ten projekt, że pomyślałam, że kiedyś do niego wrócę i tak też się stało. W 2020 roku już spełniłam swoje największe marzenie, czyli nagrałam płytę symfoniczną właśnie do tematów Fryderyka Chopina. Oczywiście nie byłabym taka odważna. Sama zaprosiłam wspaniałych twórców, którzy zrobili aranżacje i napisałam również teksty i również zaprosiłam artystki do napisania tekstów, więc taki projekt bardzo duży, pracochłonny, niełatwy, no ale przede wszystkim szczęśliwy dla mnie, bo odebrałam podwójną platynową płytę. Trafił do serc słuchaczy i to jest dla mnie największa nagroda.
3: Samotnością jestem ja.
1: Moja pierwsza duża trasa koncertowa.
2: Pierwsza duża trasa koncertowa to chyba trasa przy płycie Puls, czyli mojej drugiej płycie, bo no, te piosenki rzeczywiście hulały wszędzie. W biegu, im więcej ciebie, tym mniej, czy ona jest. No te utwory rzeczywiście były na pierwszych, królowały na pierwszych miejscach list przebojów i wtedy zorganizowano mi taką trasę, gdzie te były koncerty i w pięknych dużych salach, i nawet w halach. Cieszyły się one dużą popularnością i pamiętam największy swój szok, że spotkaliśmy się z zespołem już przy busie, przydzielono mi ochronę osobistą. Mówię, ale jak to? No i rzeczywiście okazało się, że szał był taki, że się ona przydała. Czułam się normalnie jak Michael Jackson.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Wpadka koncertowa. O, bywały różne. Oczywiście zazwyczaj to są jakieś techniczne sprawy, chociaż wpadka pod tytułem upadka też była, bo upadek był, bo i się raz but w obcas został w jakiejś szczelinie i weszłam bez buta. No bywały takie sytuacje, ale chyba najśmieszniejsza sytuacja, jaka mi się zdarzyła, to jest to, jak zatrzasnęłam się w garderobie, a koncert był w Niemczech w takiej dużej hali, ponieważ miałam mikrofon bezprzewodowy, tak po prostu nie było wyjścia, nie było klamki od środka. Ja się przebierałam w trakcie koncertu, no i zespół już gra dalej i słyszą mój głos, bo ja mam odsłuch, mogę sobie śpiewać, ale mnie nie ma na scenie. I zaczęłam tak kolejny utwór, chociaż po chwili zaczęłam śpiewać "Wypuśćcie mnie stąd", bo się zamknęłam na melodię piosenki, którą miałam śpiewać, więc naprawdę to było ubaw popachy. No ale to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszna wpadka. Publiczność również się uśmiała.
2: Mój pierwszy raz.
0: To była Natalia Kukulska, która, przypomnę, ruszyła w jubileuszową trasę koncertową po Polsce. A więcej rozmów z gwiazdami znajdziecie też na sk.pl i w podcastach w naszej radiowej apce. News. W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Haczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
3: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
3: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
3: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać.
3: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
3: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście. Natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
3: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Który?
3: Na pewno numer "Jak pies", tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer "Gdyby nie ty" jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki, mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
0: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
3: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
3: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś co napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
3: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
3: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
3: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażeniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
3: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
3: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjno-radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
3: Mega, mega szalone, mega wesołe
0: z dziewczyny. Z twojego Krakowa zresztą.
3: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem może nie tak szerokim jak piosenka 4 pory roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
3: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
3: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
0: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
3: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowogrodzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
3: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie 6.
0: Czyli się rozrasta zespół.
3: Tak jest, projekt rośnie
0: dobrze,
3: i czuję, że...
0: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
3: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
0: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
3: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
0: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.
2: SK Białystok News.
4: Siemanko kochani, z tej strony Agata Kropiwnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok i dzisiaj bardzo ważny temat, mianowicie debata o mamach dzieci z niepełnosprawnościami i o tym, jak one odnajdują się na rynku pracy. Taką debatę zorganizowała Białostocka Fundacja Pomóż Im 2 października. Posłuchajmy, o co w tym chodzi. Białostocka Fundacja Pomóż Im zorganizowała debatę na temat matek, które zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami i przez to nie pracują, bo cały swój czas muszą poświęcać właśnie tym dzieciom. I na temat tej debaty rozmawiamy z panią Joanną Czupryńską-Kwiatkowską, wiceprezes Fundacji Pomóż Im. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I jakie wątki będą poruszone na tej dzisiejszej debacie?
5: Debatę podzieliliśmy na trzy części. W pierwszej części będziemy rozmawiać o aspekcie psychologiczno-społecznym funkcjonowania rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Następnie będziemy mówić o narzędziach, które są dostępne w zakresie zapewnienia opieki niepełnosprawnym dzieciom, jakie są dostępne na rynku, bo mama, jeśli chciałaby się wybrać do pracy, musi być pewna, że może powierzyć chore dziecko w ręce wykwalifikowanej osoby bądź podmiotu, jakiejś placówki, która będzie w stanie takim dzieckiem się zająć przez kilka godzin dziennie. A ostatnią część poświęcimy na wsparcie zawodowe niepracujących mam, które przez kilka lat nie były na rynku pracy, które będziemy mówić o tym, gdzie mogą zdobyć kwalifikacje, umiejętności, do kogo się zwrócić i czy jest w ogóle wsparcie ze strony państwa w tym zakresie.
4: Tak, rzeczywiście. No i może zacznijmy właśnie, że tak powiem, od końca, od tego systemowego wsparcia, bo słyszymy takie hasło jak opieka wytchnieniowa. Czy to jest właśnie rzeczywiście tak dobrze dostępne w Polsce?
5: No jest to narzędzie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w celu zapewnienia mamie oddechu, odpoczynku, chwili oderwania się od tej codziennej opieki nad dzieckiem. Jak sama nazwa mówi, jest to opieka wytchnieniowa, ale jest to też opieka, z której mama, rodzic niepełnosprawnego dziecka może skorzystać na czas wykonywania pracy. I tutaj faktycznie rodzi się pytanie, czy liczba dostępnych godzin, którą tutaj państwo zapewnia w ustawie tej opieki wytchnieniowej, jest wystarczająca? Nasuwa się taka odpowiedź, że nie, dlatego że to są tylko 240 godzin w roku i 14 dób, czyli 14 całych dni, więc wydaje się, że jest to zbyt mało. Ale biorąc pod uwagę, że kobiety, jeśli chciałyby wrócić na rynek pracy, nie muszą pracować w pełnym wymiarze czasu pracy, że mogą być różne formy pracy, prace też mieszane, hybrydowa, praca zdalna, więc być może takie narzędzie byłoby wystarczające, ale należy pamiętać, że mamy też asystenturę, asystenta osoby niepełnosprawnej i to jest takie narzędzie,

0: system tury dla osób niepełnosprawnych i wtedy faktycznie już taka opieka, jeśli rodziny mogłyby skorzystać z tej asystentury, byłaby, wydaje się, wystarczająca.
1: Właśnie, i gdyby mama takiego dziecka z niepełnosprawnościami usłyszała, że może liczyć na wsparcie państwa, na jakieś właśnie systemowe rozwiązania, ale no nie ma głowy do tego, jak w ogóle do tego podejść, to na jaką pomoc może liczyć?
0: No właśnie po to też organizujemy taką debatę, żeby ten temat nagłośnić, żeby poprzez media tutaj i osoby, które będą też na sali, będą dalej niosły za sobą tą informację, informowały i jakby zachęcały do tego, żeby z takiej pomocy korzystać. Zasadniczo tą pomoc, jeśli chodzi o asystenturę rodzinną, asystenturę dla osoby niepełnosprawnej, opiekę wytchnieniową, zapewniają gminy. Niestety nie wszystkie gminy w województwie podlaskim, o tym również będziemy rozmawiać, w jaki sposób można byłoby zachęcić gminy do tego, żeby wprowadzały to narzędzie u siebie i żeby ta opieka była faktycznie wszędzie dostępna. Ale jeśli chodzi o takie wsparcie już stricte zawodowe, to mamy mogą korzystać z podmiotów, które zapewne znają. To są urzędy pracy, to są zakłady doskonalenia zawodowego i są to placówki, które mają w swojej ofercie szkolenia, kursy, spotkania dla kobiet, które były nieobecne przez kilka lat na rynku pracy i chcą do tej aktywności zawodowej wrócić. I oni również pomagają w zdobywaniu, w znalezieniu pracy.
1: Tak, dokładnie, bo tak jak pani wspomniała wcześniej, mamy teraz różne formy pracy, niekoniecznie musi być to praca na pełen etat, może być w mniejszym wymiarze godzin albo właśnie z domu, czy może też hybrydowo, trochę w biurze, trochę zdalnie, ale myślę, że tak czy owak jest to jednak takie trochę przytłaczające dla tych mam, które no, mają dziecko, które wymaga opieki tak naprawdę przez całą dobę, to jest zupełnie coś innego niż właśnie... No właśnie takie pełnosprawne dziecko i jednak myślę, że to może trochę przytłaczać. O tym też właśnie będą państwo tutaj mówić na tej debacie?
0: Na pewno będziemy o tym mówić, bo to jest bardzo ważny temat. Tutaj bardzo ważną rolę spełnia rodzina i najbliższe otoczenie takiej kobiety. Będziemy mówić też o stygmatyzacji kobiet, o tym, że one są przez społeczeństwo postrzegane przez pryzmat takich osób, które muszą się bezgranicznie poświęcić opiece nad dzieckiem. Ale tutaj się rodzi pytanie, a gdzie są potrzeby tych kobiet? One mają prawo do tego, żeby wypocząć, mają prawo do tego, żeby realizować swoje zainteresowania, żeby żyć w społeczeństwie, żeby pracować, jeśli chcą. Więc myślę, że to jest taki też ważny temat, który będziemy podejmować i mam nadzieję, że tutaj padną ciekawe stwierdzenia na debacie.
1: Tak, też tak zauważyłam, że te kobiety, no nie tylko to, że oczekuje się od nich, że po prostu w pełni się poświęcą po to, żeby no, zadbać o swoje dziecko z niepełnosprawnościami, ale też w przestrzeni, no na przykład w internecie spotykają się czasem wręcz z hejtem. Znamy różne takie właśnie jakieś komentarze czy może memy o tym, że właśnie no, te kobiety są przedstawiane jako bardzo roszczeniowe, chociaż tak naprawdę to one się poświęcają w całości swojemu dziecku, a właśnie w przestrzeni publicznej często są no, bardzo źle komentowane, źle się o nich mówi. To też jest realny problem, z którym się zgłaszają takie panie?
0: Ja myślę, że to może być problemem jak wszystko to, co dzieje się w internecie i wszystko to, co jest hejtowane. Tego nie unikniemy, ale organizując tą debatę chcemy właśnie pokazać społeczeństwu, że takie kobiety są wśród nas, że one mają trudniej w życiu niż rodziny, w których dzieci nie są niepełnosprawne. Powinniśmy być empatyczni, powinniśmy zadbać tak naprawdę o te kobiety, tym bardziej, że dane wskazują, że z roku na rok coraz więcej rodzi się dzieci, u których orzeka się niepełnosprawność, więc ta grupa będzie się zwiększała. Myślę, że takie podejście niesprzyjające tym kobietom może się rodzić z niewiedzy, jak naprawdę życie tych kobiet wygląda. I dlatego chcemy takie debaty organizować, mam nadzieję, że ta pierwsza nie będzie ostatnią, żeby o tym szerzej mówić w przestrzeni publicznej, bo tak naprawdę to są tematy niepopularne, one często są przemilczane, bo są niewygodne, niefajne, ale to są rzeczy, które funkcjonują obok nas i musimy mieć tego świadomość.
1: Tak, dokładnie. Właśnie to, co pani powiedziała, że tych dzieci, takich rodzin będzie coraz więcej, to właśnie też chciałam zapytać, czy sytuacja tych kobiet, które mają, opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami, czy to się zmienia? Bo właśnie wydawałoby się, że to są takie kobiety, które siedzą w domu, poświęcają się tym dzieciom i cały swój wolny czas spędzają właśnie z dziećmi. Czy pani zauważa, że teraz jest jakby jakoś inaczej, że one bardziej no, korzystają z tych możliwości, które daje życie, chcą iść do pracy, chcą robić coś poza właśnie tą opieką?
0: Myślę, że to się zmienia. Tutaj myślę, że jest jeszcze jeden taki ważny wątek, który należałoby poruszyć, bo ta aktywność kobiet, nie tylko zawodowa, tych kobiet, które zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi, na pewno też jest zależna od stopnia niepełnosprawności dziecka. My prowadzimy hospicjum dla dzieci w formie domowej, więc pod naszą opieką są dzieci najbardziej chore, te, które wymagają praktycznie pomocy medycznej. Te mamy, które są opiekunkami tych dzieci, muszą być takimi domowymi pielęgniarkami tak naprawdę. Więc tutaj szansa tych pań na to, żeby skorzystać w pełni z tego, co oferuje społeczeństwo, co oferuje rynek pracy, zdaje się być nieco mniejsza. Ale mamy dużo kobiet, które faktycznie są aktywne zawodowo, które radzą sobie w sposób bardzo różny, bo czasami mamy takie przypadki, znamy, że mężowie rezygnują z pracy, żeby kobiety mogły pójść do pracy. No są takie przypadki, kiedy rodzina pomaga, tak, żeby zająć się dzieckiem, żeby rodzina mogła wrócić do pracy. No są te narzędzia opieki wytchnieniowej, tej asystentury, więc jeśli kobiety chcą, to naprawdę mogą skorzystać, ale też wiemy, że one często mają takie obawy i opory, właśnie boją się z tej stygmatyzacji, że co powie otoczenie, co powie środowisko, ale też będąc już w domu przez jakiś czas, rok, dwa czy kilka lat, mają obawy, bo świat się zmienia, otoczenie się zmienia, funkcjonowanie społeczeństwa się zmienia i one się trochę boją, tak, wyjść, ale my chcemy je do tego zachęcić, bo uważamy, że mają do tego prawo, mogą pełnoprawnie uczestniczyć w życiu społecznym i o tym chcemy właśnie dyskutować.
1: Tak, i z tą myślą Państwa zostawiamy. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I kolejny temat w naszym magazynie. 2,5 tysiąca wyprawek trafiło do mam i ich nowonarodzonych dzieci w naszym województwie. To w ramach programu Pompik, który został uruchomiony rok temu. O szczegółach opowiedzą marszałek naszego województwa Łukasz Prokorym, wicemarszałek Wiesława Burnos, Kinga Buczkowska, położna w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Jędrzeja Śniadeckiego, mama Łucja oraz Bogdan Dyjuk, członek zarządu naszego województwa.
2: Nasz program, pierwsza podlaska wyprawka, obchodzi rok. Właściwie rok temu ten program został uruchomiony. Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek. Liczba porodów w naszych szpitalach w Suwałkach i w Łomży jest podobna jak rok wcześniej. W szpitalu, zapraszamy Panie Marszałku, w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku tych porodów jest o 100 więcej. Ja cieszę się, że ten program nie tylko za tą wyprawką, czyli za tymi pięknymi pluszakami, ręczniczkami, za kosmetykami czy szamponami. Również w przypadku szpitala w Łomży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dla naszych podlaskich mieszkanek. Też chcę Państwa zapewnić, że dla władz województwa ten program Pompik jest także inspiracją, aby myśleć nad kolejnymi pilotażami z zakresu ochrony zdrowia. Myślimy o tym, o programach badania naszych mieszkańców pod kątem różnych chorób, badania krwi, ale to są tematy na kolejne miesiące, na kolejne pilotaże, o czym będziemy Państwa informowali. Cieszę się, że ten program po roku ma fajne efekty, ma fajne wskazania. Jestem przekonany, że będzie już na stałe wpisany w programy realizowane przez województwo podlaskie.
3: Chciałam tylko podziękować moim pracownikom, pani dyrektor Katarzynie Grochowskiej, pani dyrektor Monice Borkowskiej, pracownikom, którzy wprowadzili ten pomysł w życie i nadal go wprowadzając, mam nadzieję, że na Boże Narodzenie pojawi się coś w kratkę czerwoną, zieloną, złotą.
4: Jestem bardzo zadowolona, że możemy świadczyć taki program w naszym szpitalu. Porównując rok 2024 do roku 2025, odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Prowadziliśmy też szereg dodatkowych czynników, które mam nadzieję złożą się na to, że te porody będą u nas w coraz większej liczbie, że pacjentki będą wybierały naszą jednostkę coraz chętniej. Chciałabym wspomnieć również o spacerach po sali porodowej, które odbywają się w każdy pracujący piątek. Podczas takiego spaceru pacjentka może poznać oddział, może poznać personel, zadać wszystkie pytania oraz rozwiać wątpliwości.
5: To jest bardzo miły prezent po trudach porodu. Córeczka na co dzień korzysta z właśnie tutaj rzeczy, które są w wyprawce. Nieraz kąpiemy małą i używamy właśnie tego ręczniczka, czy też nawet dzisiaj przyjechałyśmy z kocykiem z wyprawki Pompik. Na pewno pacjentki doceniają to, że mogą właśnie taką wyprawkę otrzymać. My mam nadzieję tylko, że ten program będzie dalej kontynuowany, bo stanowi fajny taki prezent i taki miły dodatek do tego właśnie pobytu pacjentki podczas porodu tutaj w szpitalu.
2: Miałem przyjemność uczestniczyć we wręczaniu tych naszych samorządowych wyprawek mamom w szpitalu w Suwałkach. Także, tak jak przed chwilą pani wspomniała, spotkało się to z wielką życzliwością i wyrazało mi podziękowania, uznania dla autorek tak, tego projektu, tego pomysłu. Ja myślę o jednej tylko takiej kwestii, jak mamy, że to jest pierwsza wyprawka, to ja myślę, że trzeba panie marszałku ustanowić pierwszą noworoczną wyprawkę wszystkim mamom, które będą miały to szczęście przyjąć już na świat 1 stycznia nowonarodzone dziecko. Myślę, że to również byłoby takie mocne nasze samorządu województwa wejście w nowy rok i sprzyjanie właśnie tym mamom, które i rodzinom, które oczekują dzisiaj, a od 1 stycznia już będą witały na świecie swoje potomstwo.
3: W tym jeszcze roku w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach i szpitalu wojewódzkim w Śniadecji, szpital wojewódzki w Łomży jeszcze może w tym roku nie będzie gotowy, otworzymy salę narodzin. Sala, w której mama będzie mogła rodzić, a obok będzie pokój, w którym będzie mogła przebywać rodzina. Jak będą wyglądały, jak się będą nazywały, jaka będzie tematyka, to z chwilą właśnie otwarcia Państwu przekażemy, ale na pewno będzie to nawiązanie do naszego województwa Podlasia.
1: No i to już koniec naszego dzisiejszego magazynu. Pamiętajcie, że wszystkie najistotniejsze informacje z naszego miasta i województwa znajdziecie na stronie białystok.sk.pl. Trzymajcie się, buziaki, pa!
6: SK Białystok News.
1: No hej bambiki, to jest magazyn reporterów Eski Białystok, a przy mikrofonie Agata Kropiewnicka. I zaczynamy dzisiaj od takiego tematu. Pamiętacie o podlaskim czeku turystycznym? Jesienna edycja rusza już w czwartek, a do zgarnięcia jest 300 zł. Więcej na ten temat opowiedzą marszałek Łukasz Prokorym, członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, Katarzyna Sadowska, dyrektorka Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego i Marta Grzelak, dyrektorka Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
7: W minionym tygodniu w Augustowie byliśmy gospodarzem krajowych obchodów Światowego Dnia Turystyki. To był wielki sukces. Mieliśmy wspaniałych gości, dwóch wiceministrów od właśnie turystyki, szefową Polskiej Organizacji Turystycznej, szefowów regionalnych organizacji turystycznych z całego kraju. To był świetny czas, aby dzielić się dobrymi praktykami, wymieniać doświadczenia. Również to był czas, kiedy udało nam się także wejść na dobre tory współpracy w zakresie promowania naszego województwa pod kątem turystyki uzdrowiskowej, więc chciałbym, rozpoczynając tę konferencję, podziękować pani dyrektor Katarzynie Sadowskiej, pani dyrektor Marcie Grzelak oraz pani pracownikom z Biura Rozwoju Turystyki oraz z Biura PROTU za to wspaniałą pracę nad tym projektem, za to, że tak to wspaniale przygotowaliście, bo efekty zwrotne, które do nas dochodzą, są takie, że jesteśmy bardzo gościnnym regionem, bardzo nasze doświadczenia związane z zamkniętą granicą były inspirujące dla innych regionów. Cieszę się, że mogliśmy być gospodarzem tego ogólnopolskiego wydarzenia. Szanowni Państwo, kolejna niezwykle ważna informacja. 1 października druga edycja Podlaskiego Czeku Turystycznego, czyli tego etapu naszej podlaskiej marki roku, czyli naszego bonu, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Współfinansowanie dotyczy dedykowanych dwóch grup społecznych, czyli seniorów oraz osób z kartą dużej rodziny. Niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści, seniorzy, turyści z kartą dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ale nasze nasi pracownicy nie byliby sobą, gdyby tego pomysłu cały czas nie usprawniali i nie polepszali. Dzisiaj, szanowni Państwo, też ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja CzekApka. Skorzystając z tej aplikacji, ci, którzy właśnie będą wygenerują podlaski czek turystyczny, będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcje turystyczną, a także takie miejsce nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa. Jest to także program, który jest dedykowany naszym przedsiębiorcom z branży turystycznej, którzy poprzez wskazanie tych miejsc, tej aplikacji będą mogli pokazać swoje miejsca, swoje produkty, swoje usługi i dzięki tej aplikacji zarobić pieniądze w tym trochę trudniejszym okresie dla branży turystycznej. I na koniec będziemy dzisiaj pokażemy Państwu promocję naszego nowego filmu reklamowego Podróże nie mają wieku. Historia nie wymyślona, tylko historia, którą właśnie napisał nasz bon turystyczny, a już w tej edycji związanej z czekiem. Dwóch kolarzy, małżeństwo, pan Andrzej, lat 92, przyjechał właśnie do naszego województwa ze swoją małżonką i właśnie dzięki czekowi turystycznemu zwiedzali nasz region, byli w różnych miejscach, m.in. w Tykocinie. To właśnie pokazuje, że ten pomysł, który się zaczął od bonu turystycznego, potem ten współudział w formie czeku przez Ministerstwo Sportu pozwala, że do naszego województwa przyjeżdżają również tacy turyści, którzy dawno tutaj nie byli, a mimo wieku senioralnego mają wspaniałe pasy, jaką chociażby jest jazda rowerem. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za tą pracę, bo tych efektów tej pracy i Biura Rozwoju Turystyki i Polskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jest wiele i cieszę się, że te działania pokazują, że tego turysty w naszym regionie z roku na rok jest więcej, bo wszystkim nam zależy, aby do naszego regionu przyjeżdżało jak najwięcej turystów, aby nasi przedsiębiorcy z tej branży mogli zarabiać pieniądze i pokazywać, jak piękna jest nasza regionalna ojczyzna.
8: Tylko uszczegółowię to, co powiedział pan marszałek. 1 października rusza generowanie czeków turystycznych drugiej tury. Natomiast realizacja czeków, które zostaną 1 października wygenerowane, realizować będzie można je od 2 października do 31 października. Wartość czeku to jest 300 zł na co najmniej 2 noclegi w jednym z obiektów zgłoszonych do programu Podlaski Czek Turystyczny. Te wszystkie obiekty można znaleźć na stronie podlaskiczekturystyczny.pl. W tej chwili na drugą turę mamy przeznaczone 800 tysięcy złotych, z czego dzielimy tą kwotę na 300 tysięcy dla seniorów, 300 tysięcy złotych dla posiadaczy karty dużej rodziny oraz 200 tysięcy złotych dla turystów, którzy są Polakami, mieszkają na terenie polskim i na terenie Polski chcą skorzystać z czeku turystycznego. Uwaga, pula ta może być zwiększona o niezrealizowane czeki we wrześniu, ponieważ też staramy się dodawać dodatkowe środki, aby jak najwięcej osób mogło przyjechać do naszego województwa, a z danych, które już posiadamy i zarówno są to dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz lidera nośników rezerwacyjnych, które są w hotelach, wiemy, że rok 2026, mimo że jeszcze się nie skończył, już możemy tutaj mówić o wzroście prawie 13% zwiększonych ilości rezerwacji w obiektach noclegowych. I jak patrzymy na rok 2024 i w stosunku do 2025 i w stosunku do 2026, to tutaj możemy już mówić o ponad 60% wzroście ilości rezerwacji w obiektach noclegowych w województwie podlaskim. I możemy śmiało powiedzieć, że jest to sukces właśnie podlaskiego bonu turystycznego, który teraz się zmienił w podlaski czek turystyczny, ale cel i zadanie tego programu dalej jest takie same.
9: Pierwsze to tylko dołączam się jeszcze do słów pana marszałka w podziękowaniu dla państwa pracowników zarówno Departamentu Rozwoju Turystyki, Biura PROTU, ale i szefowych pani Katarzyny Sadowskiej, Marty Grzelak, bo tak jak pan marszałek wspomniał, te informacje, które już w trakcie obchodów Światowego Dnia Turystyki w rozmowach przekazywano nam, a także w tych dniach, kilku dniach następnych, świadczy o tym, że pokazaliśmy po raz kolejny, tak jak wdrożyliśmy Podlaski Bon Turystyczny, tak samo jak wdrożyliśmy efektywnie jako pierwsi z tych czterech województw czek turystyczny, tak samo umiemy wspólnie organizować wielkie przedsięwzięcia, bo tak trzeba o tym wspomnieć. Także serdeczne słowa uznania i podziękowania za te działania, które praktycznie nie odbyły się bez żadnych problemów. A o tym naszym programie lojalnościowym. Od wielu miesięcy rozmawialiśmy o różnorodnych nowych pomysłach, które by pokazywały to nasze województwo, nasz region jako taką jasną plamę na tle kraju, w sensie wzorcową, w zakresie wdrażania różnorodnych inicjatyw. I było, właśnie rozmawialiśmy o Podlaskiej Karcie Turystyki, która przerodziła się w ten nasz program lojalnościowy, aplikację CzekApka, CzekApp, w zależności jak kto będzie chciał to wymówić. Zapraszamy do udziału w tej naszym programie wszystkie praktycznie podmioty, które w sposób bezpośredni lub pośredni świadczą usługi na rzecz gości. Czek turystyczny jest adresowany do wszystkich mieszkańców Polski, ale chcemy również w tym sezonie jesiennym zachęcić firmy, podmioty, aby również skorzystały z tego czeku, z tego, że do naszych miejscowości, do naszych obiektów noclegowych przyjeżdżają zarówno mieszkańcy województwa podlaskiego, jak i pozostałych 15 województw. Ale te pierwsze tygodnie września pokazują również i potwierdzają to naszą kolejną ideę, o której rozmawialiśmy na przełomie ubiegłego i obecnego roku, mianowicie o stworzeniu specjalnej ścieżki wsparcia seniorów, jeżeli chodzi o bony turystyczne. Ale wiedząc, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przewidują wsparcie zarówno rodzin posiadających kartę dużej rodziny, jak i seniorów, i to od 1 września my dołączyliśmy i zwiększyliśmy środki na wygenerowanie bonów. I to był i jest strzał w dziesiątkę, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, my jako region, mając doświadczenie w porównaniu do trzech pozostałych regionów korzystających z dofinansowania ministerialnego, jako pierwsi, niedawno dopiero kolejne województwo wygenerowało bon. Niektórzy od 1 października zaczynają. U nas gościmy od 1 września i co się

0: Dnia Turystyki, państwo Teresa i Andrzej, właśnie dzięki temu, że wprowadzony został czek turystyczny, zdecydowali się na przyjazd do naszego województwa. I to tendencje, to wsparcie dla tych grup turystów przyjeżdżających do naszego regionu zapewne będziemy nadal wspierać i w budżecie przyszłorocznym również pojawią się środki na podlaski bon turystyczny.
1: Jest mi niezmiernie miło zakomunikować, że już 2 października otwieramy nabór dla partnerów do naszego programu partnerskiego Czekapka. Jest to uzupełnienie podlaskiego czeku turystycznego i jest to dodatkowo świetna okazja, aby skusić naszych turystów do, po pierwsze, do zostania jak najdłużej w naszym regionie, do odwiedzenia jak najwięcej większej ilości atrakcji, miejsc do skorzystania właśnie z naszych usług. I na stronie internetowej www.checkupka.pl już niebawem ruszy nabór partnerów. Będzie też opublikowany regulamin. Jak pokazują nasze dane, turyści zostają w regionie coraz dłużej, więc program ten ma właśnie na celu uatrakcyjnić im pobyt i zarówno przedsiębiorcy turystyczni, hotele, gastronomia, atrakcje turystyczne, wypożyczalnie sprzętu, transport mają możliwość dotarcia do nowej grupy odbiorców, więc jak najbardziej myślę, że warto z tego skorzystać i zapraszamy serdecznie naszych przedsiębiorców do wzięcia udziału w programie.
2: Od lat marzyłem, żeby się dostać do miejsca, w którym się urodziłem. Latałem nad morzem, nad Tatrami, nad Alpami. Pryskało się bawełnę w Egipcie, później w Sudanie. Znam Polskę i z ziemi, i z powietrza, tak od linii Wisła na zachód. Natomiast te strony tabula rasa. To Sowiec, 36 rok. Tu miałem rok i jeden miesiąc niecały. Na schodkach prawdopodobnie chałupy, w której moi rodzice mieszkali. W wielu miejscach byłem, tylko po prostu nie byłem w tym osowcu. I prawdę mówiąc, ten błąd spowodował to, że wreszcie się zmobilizowałem. Szybko żeśmy zmienili się, rowery nasmarowali, prawda, plecaki na plecy i wyruszyliśmy tu.
3: To przygoda.
2: Dzięki temu podlaskiemu czekowi turystycznemu zdarzyła się po 91,5 roku okazja, wreszcie pooddychałem tym powietrzem. Wie pan, tego już nie ma. Ale zobaczyłem to miejsce. W sumie zrobiliśmy około 110 km ładnymi trasami. Będę to mile wspominał do końca swoich dni.

0: Trzeba zachować power na 60 km. No nie pchnij do pchał.
1: SK Białystok News.
2: Siemanko Bambiki, dobrze wiecie co to jest, ale dla formalności powiem, to magazyn reporterów SK Białystok, a przy mikrofonie Agata Kropiwnicka i dzisiaj taki temat. Zdrowe jedzenie, ruch, radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Tego uczą się dzieci z 10 białostockich szkół na bezpłatnych warsztatach Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. O szczegółach opowiedzą profesor Janusz Dzięcioł, prezes Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Eliza Cybulko i Tomasz Klim, wiceprezydenci Białegostoku, Agnieszka Krokos-Janczyło, podlaska kuratorka oświaty, Agnieszka Sasinowska, dyrektorka szkoły podstawowej nr 5 w Białymstoku, a także Anna Rogowska-Zach, która prowadzi te warsztaty z kliniki psychiatrii UMB. No i też Ola, uczennica 5 podstawówki i uczestniczka warsztatów. Całość zepnie nam Dorota Sawicka, rzeczniczka UMB.
3: Trudno mi przechodzi dzisiaj przez gardło to zdanie. Mam wpływ na dobrostan. Jako uczestniczka zdarzenia drogowego, nieświadoma, trudno mi się dzisiaj

0: Dzisiaj to mówi, ale wiem, że można dbać o dobrostan i są metody rozpoznawania emocji, tych dobrych i tych złych, radzenia sobie z emocjami, radzenia ze stresem. Mogą być też warsztaty dotyczące aktywności fizycznej albo aktywności związanej z żywieniem. I o tym wszystkim opowiada projekt, który właśnie rozpoczęliśmy. My, czyli Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, projekt skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Białymstoku, chociaż już otrzymujemy telefony z okolicznych miejscowości z zapytaniem, czy także możemy przyjechać i prowadzić takie warsztaty. Powiecie, że to już było. Tak, w ubiegłym roku realizowaliśmy pilotażowy program. Wtedy opieką objętych zostało cztery placówki. Teraz w ramach dwuletniego projektu będą 24 placówki. W tym roku rozpoczęliśmy już zajęcia w szkole podstawowej numer 5.
1: Dziękuję pani dyrektor szkoły numer 5 za to, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Tak jak już pani rzecznik wspomniała, ten projekt jest kontynuacją projektu, który był realizowany w 3 miesiącach poprzedniego roku, ponieważ spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i jednocześnie uwidocznił nam ogromne potrzeby, jakie są wśród dzieci i młodzieży, ale nie oszukujmy się, także nauczycieli i rodziców. Stąd ten projekt przewidziany na dwa roczniki, jest skierowany właśnie do tych grup, nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych, które mają ogromny wpływ na naszą młodzież. Ja troszkę egoistycznie powiem, że my również jako Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który jest założycielem fundacji, mamy interes w tym, żeby jak najwięcej inwestować w profilaktykę, żeby promować zdrowe żywienie, postawy prozdrowotne, ponieważ w przyszłości będziemy mieli mniej pracy, jeżeli chodzi o chore dzieci i w konsekwencji chore pokolenia następne. Szanowni Państwo, głównym realizatorem tego projektu jest Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale realnie jest to zespół kierowany przez pana rektora Kamińskiego, który przygotował ten projekt, zgłosił i dostał akceptację Urzędu Miasta. Stąd kolejne podziękowania, nie wiem, tak, bo tyłem stoję, przepraszam, do przedstawicieli Urzędu Miasta, który zgodził się finansować niebagatelną kwotą 900 tysięcy. Pani rzecznik wspomniała, że to, co było poprzednio, pokazało nam, co powinniśmy zmodyfikować. Stąd doszły dodatkowo dwa elementy w ramach tego projektu, mianowicie żywienie i aktywność fizyczna. To w połączeniu z oceną stresu i emocji dopiero może powodować, że nasz dobrostan będzie znacznie lepszy. Jeżeli będą pytania, to bardzo proszę, to taki ogólny zarys, w ilu jednostkach będzie to realizowane. To już było powiedziane, ale też nie mogłoby się to odbyć bez nadzoru, nie to, że właścicielskiego, ale merytorycznego kuratorium. Stąd też chcę podziękować pani kurator, że wyraziła zgodę, żeby Uniwersytet Medyczny mógł przystąpić do tego konkursu poprzez swoją fundację. I tak naprawdę chodzi nam o jedno, o to, żeby to zdrowie psychiczne, emocje były wcześniej wykrywane, jeżeli są jakieś nieprawidłowości, i żeby zapobiegać tragediom, które niestety raz na jakiś czas się zdarzają, o czym słyszymy w mediach.
2: Trzymam tutaj w ręku raport ewaluacyjny wraz z oceną zastosowanych narzędzi. Ten raport powstał na prośbę naszą i fundacja wykonała ten raport i dzięki temu wiemy, że to, co się wydarzyło w szkołach czy w placówkach oświatowych, tylko czterech, miało zasadność i w związku z tym teraz mamy tych placówek aż 24 rozłożonych na 2 lata. Rok szkolny obecny to jest 10 placówek, rok kolejny to będzie 14 placówek oświatowych. Co wynikło z tego raportu? To, że najlepiej przyjmowane były warsztaty, czyli to, co można potem zastosować w życiu. Tak, koszt wielki, ale tutaj nie mieliśmy wątpliwości, bo z raportu wynikało, że takie działania, takie zadania są bardzo ważne. 900 tysięcy jak najbardziej fundacji na działania, na to, by takie raporty powstawały i na to, żeby z tych raportów korzystać. Mam wpływ na dobrostan do dzieła.
3: zróbmy razem coś dobrego, no to wzięliśmy się i zrobiliśmy, a przynajmniej takie jest nasze zdanie. Bardzo się cieszę, że Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale i tutaj połączone siły Departamentu Urzędu Miasta, oczywiście razem z kuratorium, szkołami i oczywiście radnymi, którzy potem tam budżet muszą uchwalić, bo żeby nie było wątpliwości, my możemy realizować te badania w obrębie budżetu, który został uchwalony przez radnych miejskich, więc wszyscy ci, którzy głosują za tym budżetem, są właśnie za takimi inicjatywami. W zeszłym roku kończyliśmy pilotaż, wtedy spotkaliśmy się w Uniwersytecie Medycznym. Już wtedy wiedzieliśmy, że ten pilotaż będzie kontynuowany, no bo te rzeczy dobre trzeba po prostu kontynuować. W tym roku program dwuletni, między innymi po to, żeby bardziej kompleksowo objąć nim dzieci, po to, żeby właśnie te warsztaty mogły być realizowane w taki bardziej ciągły sposób, żeby zadbać o nasze dzieci. Ale szanowni państwo, ja jeszcze raz wykorzystam konferencję prasową, bo oprócz dbania o dobrostan dzieci, bardzo proszę o to, żeby pamiętać o dobrostanie nauczycieli. Tu oczywiście niedawno spotykaliśmy się na konferencji prasowej, gdzie również o tym dobrostanie nauczycieli mówiliśmy. Tu oczywiście w ramach tego programu nauczyciele również mają swój komponent. Więc proszę zauważyć, miasto Białystok jako organ prowadzący dla szkół, jako miasto odpowiedzialne dba i stara się dbać o zarówno dzieci, nauczycieli, rodziców i generalnie społeczność szkolną. I za to, myślę, trzeba bardzo mocno podziękować wszystkim zaangażowanym w te piękne dzieło, czyli Fundacja Uniwersytetu Medycznego, Białostockie Centrum Edukacji, nasze szkoły, które za każdym razem, kiedy potrzeba jest tego, żeby w taką inicjatywę wejść, robią to absolutnie bez wahania, bo wiedzą, że to jest potrzebne.
0: Mówimy o dobrostanie dzieci i młodzieży. Mówimy o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, ale tak naprawdę całego społeczeństwa. Bardzo dziękuję, że jest realizowany ten program w mieście Białystok. Mam nadzieję, że będzie też szerszym echem w województwie podlaskim i jestem dumna właśnie, że są takie działania na rzecz młodych. To bardzo ważne, żeby czuć się dobrze w swojej skórze. To bardzo dobrze, żeby być akceptowanym w przestrzeniach, ale to bardzo ważne, żeby mieć też ten warsztat, umiejętność mówienia o emocjach, bo one są bardzo, bardzo ważne. Tak jak tutaj pani rzecznik wspomniała, ten tydzień jest nieprzypadkowy, ponieważ jest ogólnopolska akcja, tydzień działania przeciw przemocy rówieśniczej, a w przedszkolach jest to tydzień poświęcony właśnie budowaniu relacji. Więc bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Panie profesorze, bardzo dziękuję, że fundacja się nad tym pochyliła, bo tak jak mówię, temat i dobrostan, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest bardzo, bardzo ważne.
4: Szkoła podstawowa numer 5 w roku szkolnym, tym najbliższym przez 2 semestry, będzie realizowała projekt Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Mam wpływ na dobrostan. Jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni, że udało nam się złożyć wniosek i ten wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w ramach działań, które będą w szkole podstawowej numer 5, będą odbywały się warsztaty. I te warsztaty będą poświęcone rozpoznawaniu emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak na przykład osamotnienie, wstyd, właśnie złość, a nawet nasze reakcje i dzieci reakcje na hejt. Oczywiście ten projekt jest adresowany nie tylko do dzieci, jeśli chodzi o naszą placówkę, bo będą w nim brali udział także rodzice, a rodzicom pomoże to rozpoznawać emocje swoich dzieci, a przez to, tak jak pani kurator powiedziała, budować pozytywne i dobre relacje, a przede wszystkim relacje, które pomogą dzieciom, zbudują ich odpowiedzialność i mądrość, którą my nazywamy dzisiaj inteligencją emocjonalną. Jeśli chodzi o nauczycieli, a także oczywiście myślę, że jej rodziców, to wszystkim zależy na tym, żeby zyskać takie praktyczne kompetencje radzenia sobie oczywiście z tymi emocjami, a przez to budowania swojego dobrostanu. I mam nadzieję, że to też uda się moim nauczycielom, na których mi też bardzo zależy, taki spokój wewnętrzny uzyskać. Oprócz działań, które obejmą emocje, będziemy też na warsztatach pracować ze stresem. Będziemy poznawać techniki relaksacyjne. To zrobią najmłodsi uczniowie z klas 1-3. Starsi natomiast nauczą się praktycznej umiejętności obniżania swojego napięcia, bo tak jak wcześniej powiedziałam, złość często towarzyszy uczniom, tak? I myślę, że rodzice, dla rodziców też jest to ważne, bo my jako dorośli też zmierzamy się ze stresem, więc na pewno rodzic nauczy się poznawania tego obciążenia, a także różnych technik radzenia sobie ze stresem. Podsumowując, chciałam właśnie też odnieść się do budowania relacji w ogóle w życiu społecznym, a przede wszystkim jeśli to życie dotyczy szkoły, dzieci, uczniów, to zauważyłam i myślę, że nie tylko ja to zauważyłam, że te relacje przeniosły się do internetu. Dlatego też dzisiaj takie budowanie relacji face to face jest coraz trudniejsze dla uczniów, a dla nas nauczycieli też są to trudności. Jak wpłynąć na to, żeby znowu szkoła była miejscem, gdzie będziemy mieli swoje koleżanki, swoich kolegów, że będzie lubiana przez dzieci i będziemy z nią się utożsamiać. W związku z tym oczywiście program ogólnopolski Budowanie Relacji jest również dla nas ważny, jak i oczywiście mam wpływ na dobrostan. Także dziękuję Fundacji Akademii Medycznej, dziękuję władzom i pani kurator, że udało się taki projekt stworzyć, a my będziemy adresatem i mam nadzieję, że zawsze będzie to wartość dodana i pewnej grupie dzieci, nauczycieli, rodziców pomoże.
5: Jest mi niezmiernie miło, że mogę brać udział w tym projekcie i towarzyszyć tak naprawdę powstawaniu całego projektu, części merytorycznej, tego nad czym będziemy pracować i jak będziemy pomagać dzieciom, rodzicom, ale również nauczycielom, bo to, z czym się zmagamy i co jest najtrudniejsze, my tu mówimy o rozpoznawaniu emocji. Ja bym była jeszcze wcześniej tak naprawdę o zrozumieniu, dlaczego ja coś czuję i co to za impuls płynie z naszego ciała. Dzieci nie mają naturalnego takiego wyposażenia do interpretacji tego, co czują i to jest troszkę nasze zadanie, dorosłych. My uczymy dzieci tego, że mały zwierzak, który ma 4 łapki i miauczy, to kotek, ale zapominamy nazwać, że to, co w danym momencie czuję, to jest złość, smutek, niepokój, a może nawet i radość. I tak naprawdę to jest nasze zadanie, żeby dzieciakom mentalizować te wewnętrzne stany płynące z ciała, z umysłu oraz rozumienie tego, dlaczego reagują w taki, a nie w inny sposób. Dlaczego mówią, że matematyka jest beznadziejna. Może nie mówią tego dlatego, że jest beznadziejna, natomiast dlatego, że to jest zbyt trudne, żebym mógł to przetworzyć i zrozumieć. Tym bardziej, że takie myśli, emocje bardzo oddziałują również na nauczycieli i rodziców i czasem siła tych projekcji płynących z uczniów jest bardzo trudna do zniesienia i myślę, że nauczyciele codziennie się z tym mierzą i to też nasze zadanie, żeby troszkę skontenerować, pomóc i zmentalizować to, co wspólnie jakoś będzie się rozgrywać między nami.
6: Bardzo fajne były te zajęcia. Mogliśmy właśnie strasznie dużo z nich, można powiedzieć, wyciągnąć. Bardzo dużo rzeczy przydatnych, takich na przykład właśnie jak rozróżniać te emocje, jak one działają i takiego typu. Fajne były te strasznie zajęcia. Można było naprawdę, jakby to powiedzieć, nauczyć się wiele o swoim ciele, ale oraz również o tych emocjach, które w naszym wieku są strasznie duże, które w naszym wieku są strasznie, można powiedzieć, też potrzebne, ponieważ bardzo często te emocje uczestniczą w naszym życiu przez na przykład smutek, przez złość, a najbardziej stres, ponieważ często piszemy jakieś sprawdziany i bardzo tym uczestniczymy. Jest to bardziej rozmowa, ponieważ rozmawiamy tam właśnie o takich emocjach. Panie nam tłumaczą, jak te emocje oddziałują na nasze ciało i właśnie jak je rozróżnić, bo na przykład my możemy nie wiedzieć jak, że na przykład teraz się stresujemy, a nasze ciało może pokazywać takie czynniki tego stresu, na przykład jakieś bóle głowy, bóle brzucha lub na przykład jakieś pocenie się. Na dzisiejszych zajęciach, bo też dzisiaj takie miałam, właśnie uczyliśmy się o tym, że emocje można w stopniach również pokazywać, na przykład, że pierwszy stopień to będzie najmniejszy, a 10 to już będzie taki, że trzeba już uspokoić te emocje.
7: SK Białystok News.
8: Cześć, cześć, to jest magazyn Eski Białystok, Paweł Jakubowski. No to lecimy, a w nim będzie naprawdę smacznie, no bo powiemy o pewnym wydarzeniu pod nazwą Bitwa na Smaki. Ona 11 października w hali sportowej Uniwersytetu w Białymstoku. Tutaj wielkie gotowanie pod okiem jury, a do rywalizacji przystąpią zespoły z całego Podlasia, szkolne grupy, które właśnie będą chciały nas zachwycić smakami. Do tego cel charytatywny, no bo pomoc dzieciom z problemami psychicznymi. Szykuje się naprawdę mocne wydarzenie, no bo też muzyki, innych rzeczy nie zabraknie. Słuchajcie, co się kroi, a o tym mówią Toni oraz Tomasz.
9: Cześć, witamy. Pozwólcie, że mam wielką przyjemność i zaszczyt przedstawić mojego brata rotarańskiego, wielkiego przyjaciela, doktora Tony Haćmusa.
10: A ja przedstawię mój brat i kolega rotarianiec, Tomasz Michajlik, inżynierem. No właśnie, klub Rotary, ktoś od smaków, bitwa na smaki. Co nas czeka, co to za event? Po raz pierwszy w Białymstoku.
9: Nasz klub w Białymstoku, no w tym roku obchodzi 10-lecie, tak? Także od 10 lat działamy i jednym z naszych kluczowych, takich sztandarowych projektów jest wsparcie dzieci, sierot umieszczonych w białostockich, wszystkich białostockich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wspieramy edukację, mamy wiele sukcesów. Pracując z dziećmi, z młodzieżą, zauważyliśmy, że jest nowa potrzeba, tak? Potrzeba wsparcia psychologicznego. I nasz klub postanowił troszkę podejść do tego inaczej, gdyż nie chcemy zająć się samym tym samym dzieckiem w potrzebie, ale jakby zabezpieczyć taką holistyczną, ogólną opiekę, czyli też włączyć rodzinę do tego. I ten program już pilotowy rozpoczęliśmy, natomiast aby zebrać środki na rozszerzenie tego programu, po prostu organizujemy imprezę. Impreza, która po raz pierwszy w Białymstoku i od razu będzie to duży, duży event. Impreza nazywa się Bitwa na Smaki.
11: Bitwa na Smaki to wyjątkowe wydarzenie charytatywne kulinarne, organizowane przez Rotary Klub Białystok. Łączymy 10 drużyn szkolonych, profesjonalnych jury, znanych szefów kuchni, live cooking, degustacji, wystawców i atrakcja dla całych rodzin. Ale z tym wszystkim stoi najważniejszy cel – pomóc dzieciom potrzebującym wsparcia psychologicznego oraz ich rodzinom. Chcemy pokazać, że poprzez dobrą zabawę, gastronomię i wspólne działania możemy zrobić coś naprawdę dobrego dla dzieci. Dlatego mówimy dobry smak, dobre serce i wspólny cel. To jest cel też wspierania wystawców i produkty na Podlaskie. Znane szefowe, znane restauracje, znane produkty ekologiczne, najważniejsze, że mamy dużo ekologicznych wystawców, którzy będą przedstawić swoje produkty, miód, ser, mayo i różne inne rzeczy. Będzie live cooking, to będzie znane gwiazda, które będą gotować na żywo przed publika nasza. Dużo nagród dla dzieci. Mamy strefa też dla dzieci, animacja i malowanie i różne inne rzeczy. Ciastka i kawa, to jest to za darmo. Na wszystkich tych ludzi, którzy możesz kupić na stronę EWNA, bilet to jest 20 zł na dorosłe i 10 zł na dzieci.
10: No to tak rzeczywiście symbolicznie.
11: Tak symbolicznie.
10: A gotowanie na żywo przed jury, tak?
11: Absolutnie.
9: Tak, tak. A w jury są gwiazdy kulinarne. Tutaj oczywiście my wiemy, kto tam będzie, tak? Ale będą to też przedstawiciele restauracji zarówno azjatyckich, jak i też i,
11: absolutnie.
9: Jak i też i z kuchnią krajową z Warszawy, z zagranicy, tak? Także format jest troszkę, bym powiedział, zainspirowany formatami telewizyjnymi, tak? Tak, trochę tak. Ale ja bym powiedział, koncepcja jest zupełnie inna, tak? Bo my nie zarabiamy tutaj środków. 100% dochodu przeznaczamy właśnie na nasze. I to jest właśnie, znowu wracając do Rotary, do klubu Rotary, tym się różnimy od innych organizacji charytatywnych, że my finansujemy działanie Rotary, czyli powiedzmy księgowość i tak dalej, z własnych środków, czyli z własnych wpłat, tak? 100% dochodu z naszych imprez, które organizujemy, przeznaczamy na realizację właśnie celu charytatywnego, tak? Tym się, powiedzmy, wyróżniamy od innych. Bardzo, bardzo serdecznie sponsorom dziękujemy. Wejściówki jak najbardziej. Także też będą konkursy, tak? Mhm. Także no, liczymy, że uda nam się zebrać znaczącą kwotę, która pozwoli nam naprawdę ruszyć z tym programem z kopyta.
11: To jest smaczne, jak masz jakiś cel. Cel Rotary zawsze był do pomocy innym. To jest jedna od największych organizacji na świecie. Jestem w klub Rotary w 2007 roku. Byłem w Bułgarii, w Liban i teraz w Polsce. Nie ma smak bez pomocy. I dlatego w Rotary jest ten smak. W Rotary cały czas nie pomagamy. I nie mamy między sobą, jako członkiem, interes materialny nie mamy. Nie pomagamy jako brat, tak jak przedstawił mi Tomek jak brat, jego brat, a on jest mój brat. Jesteśmy jedna wielka rodzina, który pomagamy nie tylko w Polsce i za granicą. Ostatni projekt nie pomogliśmy za Liban, wojna Liban, $10,000. W Ukrainie wiele razy. Tam, gdzie potrzebuje pomoc, tam jest Rotary Club.
9: to zbieramy dla dzieci, które mają po prostu problemy ze sobą.
12: Psychologiczne.
9: Tak, i tutaj można powiedzieć też, cofnąć się, bo my, jako że to są środki, które zbieramy od, właśnie od was będziemy zbierać, tak? I żeby być w 100% uczciwym, to my musimy być przekonani sami, że ten cel jest celem właściwym. Także zanim w ogóle rozpoczęliśmy bitwę na smaki, mieliśmy 5 spotkań z ekspertami z tej dziedziny związanych ze zdrowiem psychologicznym, z dobrostanem psychologicznym dzieci. No ja nie będę tutaj mówił, ale naprawdę te rzeczy, o których się dowiedzieliśmy, to powiedzmy, no nie wiem, tak. Nasze włosy stanęły po prostu dęba, tak? Okazuje się, że to jest naprawdę bardzo duży, palący problem. Jest taki wskaźnik, który mówi o ilości samobójstw na Podlasiu i tak dalej. Słuchajcie, on w przeciągu ostatnich 10 lat wzrósł prawie dwukrotnie, tak? Także i osiągnął naprawdę poziomy niespotykane. My żyjąc, można powiedzieć tak, żyjemy trochę obok tych spraw, nie jesteśmy informowani, natomiast problem rośnie. I skoro się dowiedzieliśmy, tak jak w Rotary, tak jak właśnie Tony powiedział, tak? W Rotary, nie przychodzimy obojętnie, tak? Musimy coś z tym zrobić, tak? Wykorzystaliśmy też trochę pomoc naszych kolegów, braci na Litwie, ale to jest pomysł nasz, autorski tutaj, rola tak główna Toniego, tak? W organizacji. I stwierdziliśmy, zastanawiając się, jak pomóc, bo też można było powiedzieć, okej, to zafundujmy tam, nie wiem, godziny u psychologa. Okej, tak, prosta sprawa, tak? Ale co? No to wtedy ten problem nie będzie rozwiązany, tak?
12: Nie do końca.
9: Nie do końca, tak? Bo stwierdziliśmy, że skądś u tego młodego człowieka biorą się takie dziwne myśli, takie złe myśli. I one się mogą brać z otoczenia, tak? A kto ma największy wpływ na otoczenie takiego młodego człowieka? Rodzina, tak? Także to, można powiedzieć, samo siebie dla nas jakby przyszło i stwierdziliśmy, że my musimy ten problem właśnie w ten sposób zaatakować.
12: Rodziców też potrzebuje im pomóc, żeby traktować dzieci w inny sposób. Dlatego wybraliśmy ten pakiet dzieci z rodziców, żeby pomagamy ich. Mamy pierwszy zabieg zaczyna się z konsultacji i pisana programa, ile będzie potrafić. Jeśli to potrafi 6 zabieg, 10, 15, nie do końca będziemy wychodzić na ten temat. Będziemy do końca kontynuujemy ze tych rodziców i dzieci, które wybieramy do tego.
9: To jest też taka nasza trochę narodowa bolączka, że sprawy związane właśnie z targnięciem się na życie jest ukrywane. My nie mamy, jako społeczeństwo, nie mamy takiej pełnej transparentności, jaka jest skala. A skala jest naprawdę przerażająca, tak? I skala jest przerażająca, brakuje specjalistów. W ogóle jest taka jakby wielka niemoc, tak? My chcemy trochę pokazać przez tą naszą akcję, że można przełamać tą przemoc, właśnie trochę myśląc inaczej, tak? Taka rodzina, tak jak Tony powiedział, taka rodzina trafi w ręce specjalistów, którzy zrobią taką ocenę właśnie, ocenę do stanu psychicznego czy tej rodziny. Następnie dla każdej rodziny będzie inna ścieżka terapii, tak? Inny taki roadmap terapeutyczny. My liczymy na bardzo, bardzo dużą obecność. Zapraszamy was serdecznie. Sami jesteśmy ciekawi, jak to wyjdzie, tak? Bo ja jestem przekonany, że wyjdzie świetnie, ale zwykle ja jestem pesymistą i wyjdzie jeszcze lepiej, tak?
12: To jest jako pierwsza edycja i kolegi z Warszawy, z Poznań mają chęć, żeby zrobić to jest Fawcala Polska. Jako pierwsza edycja oni też przyjechali do nas do pomocy. Mamy wielki pomoc, naprawdę. Wszyscy hoteli i restauracje, które wróciliśmy do nich, czy to jest Traguta, Hilton, czy to jest Esperanto, czy wszyscy tak pojawili jako partneri, od razu pokazali, jesteśmy z wami. Nie pytali, ile powinno być, pomagamy z pieniędzy. Oni powiedzieli na taki cel charytatywny, jesteśmy z wami. Byłem trochę zdziwiony, czy tyle chęt ludzi mają do pomocy. To znaczy, i to jest, robi nas ludzi, żeby połączymy, nie wyłączymy. A bitwa na smaki będzie połączyć dużo różnych dobrych ludzi. To też będzie DJ, muzyka na żywo. To będzie taka strefa dla dzieci, które będą spędzić kilka godzin w fajna, a też my zapraszamy mieszkańców Białystok i Podlasie, żeby zapraszać do nas i wybrać jakiś obiad. Dlatego jest dużo wystawca, który będzie przedstawiać swoje kuchnie, swoje specjalne kuchnie. Będziemy kilka pytań. Pytamy o Podlasie, pytamy o Białystok, pytamy o Rotary i żeby mieszkańców przygotować na każde 30 minut całe wydarzenie, w każde 30 minut mamy prezenty i mamy taki prezent dla osoby, która odpowiada na jakieś pytania.
9: Tak, a to jest dla osób uczestników.
12: Tak.
9: A dla tych dzieci, dla tych zespołów ze szkół, aha, które będą gotować, to mamy...
12: Dużo nagród. Tutaj mamy pierwsze miejsce. To jest dużo pakieci, dużo nagród. Nie będę powiem teraz o wszystkich nagrody, które będą, tylko naprawdę dużo tych hoteli podali najważniejsze rzecz, że pierwsze i drugie i trzecie miejsce będą mają prezent trening w hotelu. Staż, który przejmuje pierwsze miejsce, drugie miejsce i trzecie miejsce.
9: To
12: jest jedna od najważniejszych nagród. A druga nagród to jest certyfikat pomagania przez Rotary Club i inny różny materialny nagród. Będą od różnych sponsorów i wystawców.
9: Największą nagrodą to jest możliwość oceny przez profesjonalne jury, tak? Także młodzi ludzie tutaj entuzjastycznie podchodzący do zadania skonfrontują się z profesjonalistami, tak? Także to jest numer jeden, tak? Zanim wejdą w ten świat profesjonalnej kuchni, będą mogli spróbować, jak to wygląda życie w takim hotelu, w takiej restauracji, jak się tam pracuje. I to jest coś też unikalnego, bo oczywiście można by było zrobić, no 10 tam nagrody i tak dalej, ale umożliwienie praktyki, praktycznego jakby sprawdzenia swojego zawodu, który się uczy, tak? No to mi się wydaje, że to jest duże, też duże osiągnięcie, tak?
12: Tak jest. Każdy ekip to dwie osoby, będzie udzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa i druga grupa, a potem te grupy konkurują ze sobą na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Będzie taki pakiet ekologiczny dla dzieci, który może zabierać do szkoły, który mamy teraz bardzo taki rodziców, którzy szukają, co powinno być wysłane ze dzieci do szkoły. Taki pakiet, który będzie dla rodziny bardzo korzystny. Najlepsi kucharze będą live gotować. Na pewno będzie tatar, na pewno będzie zupy od znana osoba w Polsce. To jest Andrzej Ludek, który świat zup. On będzie też gotować na żywo. Mają Michelin zwiezda Tragutta. W Tragutta czy Ania Nerel. Justyna z Hiltona też będzie w jury. Kto jeszcze mamy w jury? Jury to jest bardzo znany osób.
9: Będziemy się razem dobrze, doskonale bawić. Będziemy wspierać nie tylko tą młodzież ze szkół gastronomicznych, bo to jest dla nich wsparcie, tak? Bo też ja liczę na to, że będziemy kibicować tym poszczególnym, że każdy będzie miał swoją ulubioną drużynę, tak?
12: Absolutnie.
9: Będzie aplauz, będą oklaski, tak? Ale z drugiej strony będziemy mogli też coś zjeść, kupić sobie coś do zjedzenia, będziemy mogli ciastka, herbatę i tak dalej. Bilet kosztuje 20 zł, no ile kosztuje kawa i ciastko, tak? To praktycznie, jest to taki ten, także...
12: A 10 zł?
9: A 10 zł, a dzieci do 5 lat zero, tak?
12: Także, tak jest.
9: Także spokojnie zapraszamy. Bilety są dostępne na Evently, tak? A link do eventu możecie znaleźć na stronie na Facebooku naszego klubu, ewentualnie na stronie www naszego klubu bialystok.rotary.org.pl.
12: To jest niedziela, 11 października. Start jest godzina 12. I to jest hala sportowa Uniwersytetu w Białymstoku, ulica Świerkowa 20A.
9: Jeżeli nie traficie na tą stronę, jeżeli nie traficie na Facebooka, jeżeli nie traficie na plakaty, to zapraszamy, po prostu przyjdźcie. To na miejscu też będzie można zaopatrzyć się w wejściówki i tak dalej, tak?
7: SK Białystok News.
13: Siemanko Bambiki, z tej strony Agata Krupiewnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok. I dzisiaj taki temat. Z Białegostoku do Krakowa pociągiem w niecałe 3 godziny. Taki jest plan, który spółki CPK i PKP PLK chcą zrealizować w Polsce do 2040 roku. A więcej na ten temat opowiedzą marszałek Łukasz Prokorym, Piotr Rachwalski, Port Polska, członek zarządu do spraw kolei, Michał Pyzik, dyrektor Biura Transportowych Projektów Horyzontalnych i Studialnych Port Polska, Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu PLK SA do spraw przygotowania inwestycji.
14: A następnie w węzłach przesiadkowych trzeba zsynchronizować, zintegrować rozkłady pociągów regionalnych, tak żeby na przykład pasażer, który dojeżdża z Łomży, z Hajnówki czy z dowolnego ośrodka, przyjeżdżał na przykład pociągiem, który wie, że jeździ co godzinę do Białegostoku, tam oczekuje około 15 minut na pociąg dalekobieżny, przesiada się, jedzie w dalszą część kraju. Chcemy, żeby ten rozkład jazdy był właśnie tak horyzontalnie zintegrowany. Pociągi regionalne z pociągami dalekobieżnymi, ale również z transportem autobusowym. Nie do wszystkich miast czy do wszystkich mniejszych ośrodków uda się doprowadzić kolej. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, tam powinny być połączenia autobusowe, które będą integrowały się albo z pociągami regionalnymi, albo z pociągami dalekobieżnymi na stacjach. To znaczy, że to wszystko, to jak pojadą w przyszłości pociągi w roku 2030, 2035 czy na wiele lat do przodu, my te plany dzisiaj już doprecyzowujemy, uzgadniamy też właśnie z marszałkiem województwa podlaskiego, tak żeby w przyszłości ten transport publiczny stworzył jeden sprawny system.
15: Widzimy tutaj na mapie chociażby tą właśnie magistralę wschodnią. Jej przebieg różni się, odpowiem od zacznę od trzeciego pytania, różni się od tych, które wcześniej były planowane ze względu na kwestie obronnościowe kraju. Taki model został wypracowany razem z sztabem generalnym i on oczywiście uwzględnia istniejące potoki, a także przyszłe potrzeby transportowe ze strony właśnie w ramach tego modelu tak zwanego dual use, czyli podwójnego użycia, a także w kontekście rozwoju ruchu i wykorzystania portów. Można powiedzieć, że to dość odległa wydaje się perspektywa, jednakże jeśli myślimy poważnie o rozwoju polskich portów, które już obecnie, co trudno może uwierzyć, dają 11% przychodów budżetowych, i jeśli poprawimy ich możliwości wywozu i przyspieszymy możliwości wywozu z portów chociażby Gdańsk-Gdynia w kierunku w przyszłości Białorusi, a obecnie Ukrainy, właśnie z pominięciem oczywiście tych węzłów typu Warszawa, z wykorzystaniem tych nowych linii, które tu właśnie widzimy na mapie w ramach tej magistrali wschodniej, to skorzystają wszyscy, tak? Mamy potok, który uzasadnia budowę tego typu, trzeba powiedzieć, drogi infrastruktury i on będzie uzasadniony, jeśli chodzi o ekonomię, ponieważ my, tworząc zintegrowaną sieć kolejową, opieramy się na danych, nie na chcieństwie. Nie na tym, żebyśmy chcieli komuś solidarnościowo pomóc, to oczywiście pewnie też, ale ten system ma być wydajny ekonomicznie. Przede wszystkim ma się spinać ekonomicznie, nie ma obciążać innych gałęzi gospodarki czy kwestii socjalnych koniecznością utrzymania go z dotacji publicznych. Mówimy o czymś, co ma, mówiąc krótko, działać, co ma poparcie w liczbach i w analizach. I przepraszam bardzo, drugie pytanie, jakie było, bo odnośnie terminali. Terminale, proszę Państwa, my wskazujemy lokalizacje, które są uzasadnione właśnie ze względów ekonomicznych, czyli tam, gdzie taki terminal się obroni. Kiedyś były plany, tak, budować terminale w każdym powiecie. To byłyby kolejne inwestycje, które nie miałyby uzasadnienia ekonomicznego. My wskazujemy, gdzie jest potencjalne pole do realizacji tych terminali. Obecnie państwo polskie opracowaliśmy sieć kilkudziesięciu tych terminali i ich lokalizacji i współpracujemy czy z samorządami, ostatnio podpisaliśmy umowy z Kielcami i z Grudziądzem w temacie tam lokalizacji tychże inwestycji. Obecnie też pracujemy z różnymi funduszami oraz inwestorami prywatnymi na temat ewentualnej realizacji. Co do modelu tej realizacji jeszcze nie zostało to określone, jednakże my, tak jak powiedziałem, na tym etapie naszym wskazujemy, gdzie te terminale są uzasadnione. Nie dostaliśmy zlecenia ze strony ministerstwa, bo ten program tak został nam zlecony, byśmy już realizowali te, ale pracujemy w Forcie Polska między innymi na temat realizacji przyszłościowej tych inwestycji. W różnych krajach różnie to wygląda z terminalami. Na przykład w Niemczech terminale są zwykle państwowe, ale użytkowane i dzierżawione przez podmioty prywatne. Ten model jest dosyć dobry, ponieważ jakby broni interes państwa, a z drugiej strony nie skazuje na dopłaty ze strony budżetu. Jeśli chodzi o terminy, program ZSK de facto ma obowiązywać od 35 roku. Realizacja większości tych linii będzie po roku 35. Wydaje się to odległy termin, jednakże proszę pamiętać, że do 35 roku zostanie skończona linia Y, czyli linia pomiędzy Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem, która jest planowana od co najmniej kilkudziesięciu lat. Jeśli mówimy o inwestycjach liniowych, nie ma mowy, że one się zamkną w jednej czy dwóch kadencjach. To są inwestycje, które w Polsce średnio, niezależnie czy to jest linia kolejowa, duża droga, czy też linia przesyłowa, czy gazociąg, mówimy od 12 do 14 lat na realizację, odbiory i uwzględnienie. My, żeby przystąpić do realizacji tych linii, które tutaj są na mapie, tych nowych, musimy już dziś zacząć prace studialne. Dzięki temu, że opracowaliśmy ten program, w ogóle możemy się za to zabrać. Inaczej dalej będziemy mówili przez kolejne kilkadziesiąt lat o tym, że coś byśmy chcieli, a nam to, że tak powiem, do tej pory właśnie nie wychodziło. To będą pierwsze linie, proszę pamiętać, zbudowane w tej części Polski tak naprawdę od I wojny światowej.
16: Szanowni Państwo, jeszcze uzupełnię odnośnie, żebyśmy mieli świadomość, że ta korelacja współpracy pomiędzy Portem Polska i Polskimi Liniami Kolejowymi właśnie polega na tym, że elementami tych ciągów zintegrowanej sieci kolejowej są linie, które już w najbliższych latach będziemy modernizować. Podpisana umowa w wrześniu na Białystok jest elementem zintegrowanej sieci kolejowej. W dalszych latach projektujemy dalej, będziemy realizować Ełk-Trakiszki. Jest dużo mniejszych prac na infrastrukturze kolejowej w województwie podlaskim, które będziemy modernizować albo przebudowywać celem podniesienia parametrów. Zgodnie tutaj z rozmową, o której wspominałem z panem marszałkiem, zidentyfikujemy sobie infrastrukturę istniejącą, taka, która wymaga na przykład poprawy przepustowości i to będziemy realizować do planów 2035 roku. Taki horyzont szybszy realizacji sobie przyjęliśmy, czyli Białystok-Ełk kończymy w 2029 roku, zgodnie z podpisaną ostatnią umową. Następnie będzie realizowane Ełk-Trakiszki jako kolejny element tej linii Rail Baltica. Wiemy o tym, że później zintegrowana sieć kolejowa wskazuje połączenie linii kolejowej od Łomży, czyli wydłużenie naszej zakończonej inwestycji w kierunku Grajewa i dalej w kierunku granicy z krajami bałtyckimi, ale z drugiej strony patrzymy też na linie lokalne, linie, które będą też ważne dla infrastruktury kolejowej, jak na przykład poprawę parametrów na linii kolejowej pomiędzy Sokółką i Suwałkami wraz z docelową jej elektryfikacją, którą planujemy w horyzoncie 2035 roku. Czyli tak naprawdę ten projekt dzisiaj przedstawiony zintegrowanej sieci kolejowej razem na spotkaniu z marszałkami i ich zespołami pokazuje, że to nie jest oderwanie od rzeczywistości, czekamy 10 lat na rozpoczęcie, tylko tak naprawdę kontynuacji działań, które wcześniej zostały zaplanowane, tak aby poprawić komunikacyjnie ruch kolejowy już dzisiaj naprawdę niezły, jeżeli chodzi o połączenie Warszawy z Białymstokiem, ale poprawić również w aspekcie międzywojewódzkim i dla ruchu towarowego. To jest nasz cel wspólny Portu Polska i Polskich Linii Kolejowych.
14: Projekt rozpoczął się od konsultacji. Województwo podlaskie było jedną z pierwszych województw, w którym dyskutowaliśmy nad tym, w jaki sposób infrastruktura kolejowa powinna się rozwijać, jakie nowe linie kolejowe wybudować. Takich konsultacji mieliśmy bardzo dużo, bo najpierw konsultowaliśmy to ze wszystkimi samorządami wojewódzkimi, gdzie to województwa nas zapraszały również ekspertów, z którymi dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami. Później były konsultacje w zakresie ruchu towarowego intermodalnego, gdzie spotkaliśmy się z branżą jakby towarową, która wskazała nam, w jaki sposób ich zdaniem powinna się rozwijać infrastruktura kolejowa. Mieliśmy konsultacje z wojskiem, o których już jakby mówiłem, w trakcie całego trwania projektu. Mieliśmy radę naukową, czyli blisko 20 naukowców z całego kraju, z różnych branż, z którymi konsultowaliśmy jakby te wszystkie rozwiązania. I mieliśmy również konsultacje ze środowiskiem takim międzynarodowym i geopolitycznym. Mieliśmy tutaj współpracę między innymi ze Ośrodkiem Studiów Wschodnich, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, czy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pod kątem powiązań międzynarodowych, żeby wskazać jakby te projekty. I ten projekt jakby po tym wieloetapowym procesie, później poddaliśmy to analizom, został wypracowany wariant rekomendowany. I ten wariant rekomendowany teraz będzie implementowany do strategicznych dokumentów rządowych i w ramach strategicznych implementacji do strategicznych dokumentów rządowych będzie on również poddawany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą też konsultacje jakby ze społeczeństwem, gdzie społeczeństwo będzie mogło wypowiedzieć się na temat jakby tych planów, natomiast w fazie takiej zasadniczej ten projekt jakby uzyskał swoją docelową jakby formę. Chcielibyśmy jeszcze pozyskać jakby opinię społeczeństwa i to się będzie działo jakby na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ale tak naprawdę to już jest nasza wytyczna i kierunek działania obydwu spółek i Ministerstwa Infrastruktury w zakresie takim, jakie będą kolejne projekty, które będziemy przygotowywać. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem jakby na to pytanie, a jeśli chodzi o bieżące prace na Białystok, tutaj kolega Rafał Banaszkiewicz odpowie z Polskich Linii Kolejowych.
16: Szanowni Państwo, no umowa na Białystok była ostatnio podpisywana. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy na etapie mobilizacji wykonawcy oraz pierwszym etapem, jaki będzie to przygotowanie po pierwsze zaplecza budowy w rejonie linii kolejowej oraz materiałów, a więc to jest plan na najbliższe tygodnie w zakresie realizacji inwestycji, tak żeby wykonawca przygotował sobie front i materiały do sprawnej realizacji inwestycji. Znaczy na pewno jakieś prace przygotowawcze będą realizowane, ale my musimy dokładnie wiedzieć, że wykonawca jest przygotowany z materiałami, jeżeli mówimy o zmianach w rozkładzie jazdy i zakładam, że pierwsze elementy to są przygotowanie pracobudowy, przebudowa kolizji, które może nie będą tak spektakularnie widoczne, ale tak naprawdę no, wykonawca przygotowuje się, bo to jest najwyższy kontrakt, jaki spółka podpisała. Wiadomo, że mamy etapową realizację tej inwestycji, bo też musimy zapewnić dojazd do ważnych zakładów, a więc jesteśmy spokojni. Wykonawca pracuje nad sprawnym przygotowaniem materiałów i wejścia w prac budowy, ale to też chwilę czasu musi zająć.
17: Proszę Państwa, tak już trochę tradycyjnie po wizytach w Brukseli staramy się Państwu przekazać informacje, o co tam walczyliśmy, czy jakieś konkretne decyzje do nas dociera. Już Państwo, rozpoczyna się w Unii Europejskiej tak zwany trilog, czyli ostateczne rozmowy między Radą Europejską, Komisją Europejską, a Parlamentem Europejskim na temat przyszłej polityki spójności, czyli naszych funduszy europejskich dla regionów. W ciągu kilku miesięcy będziemy już wiedzieli doskonale i kwoty, będziemy wiedzieli dodatkowe programy, będziemy też wiedzieli, jak będą wyglądały rozporządzenia wykonawcze, generalne, czy będziemy wiedzieli o tych wszystkich postulatach, które przez te ostatnie miesiące wnioskowaliśmy, chociażby o premii na odporność i tych wszystkich innych, które Państwu wielokrotnie mówiłem. Spotkanie, w którym uczestniczyłem, to było spotkanie tak zwanej koalicji European Regions for Cohesion, 150 regionów, gdzie również my jako województwo podlaskie jesteśmy jednym z liderów, czyli tych regionów, które walczą, aby polityka spójności dalej była fundamentem Unii Europejskiej, aby te pomysły, które chciały ją centralizować czy osłabiać, były wyrzucane. I spotkanie, w którym uczestniczyłem, to było spotkanie liderów regionów, ale także spotkanie było z szefową Parlamentu Europejskiego Roberto Metsolą, również byli wiceprzewodniczący Parlamentu, szefowie najważniejszych komisji i co najważniejsze, stanowisko Parlamentu jest takie, że żadne zmiany, które będą te fundusze dla regionów osłabiały, żadne pomysły, które będą politykę spójności osłabiały, nie będą przez Parlament zaakceptowane. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ decyzję ostateczną w tej kwestii podejmuje Parlament Europejski, inicjatywę ustawodawczą i do rozporządzeń, i do wieloletnich ram finansowych ma Komisja Europejska, ale jego zatwierdzenie tych decyzji albo nie zatwierdzenie wymaga zgody Parlamentu i mamy deklarację, że wszystko, co będzie osłabiało regiony, osłabiało fundusze dla regionów, osłabiało politykę spójności, takie decyzje nie będą zaakceptowane. To pierwsza, to jest niezwykle ważna deklaracja, też wynika z tego, że te wszystkie decyzje zapadły, szanowni Państwo, w pierwszym półroczu przyszłego roku, czyli w trakcie prezydencji litewskiej w Radzie Unii Europejskiej, co jest niezwykle ważne. Jest taka zasada w Unii Europejskiej, że kraj, który ma prezydencję w ramach Rady Unii Europejskiej, nie może załatwiać swoich spraw. I Litwa jako temat przewodni tej prezydencji wskazuje bezpieczeństwo, czyli to, co dotyczy między innymi naszego regionu, regionów trudnosąsiedzkich, których jesteśmy również jednym z pomysłodawców i liderów. I my chcemy wykorzystać nasze położenie jako jedynego regionu polskiego, które sąsiaduje z państwem Litwa, regionu, które jest de facto korytarzem ewakuacji dla całego państwa w przypadku sytuacji kryzysowej, regionu, który ma jedyną uczelnię właśnie poza swoimi granicami, czyli filię naszego Uniwersytetu w Wilnie i chcemy te wszystkie możliwości wykorzystać, aby te nasze postulaty właśnie też poprzez tą prezydencję litewską w kolejnych miesiącach załatwiać. I druga też ważna informacja, informacji dzisiejszej Państwa odbywa się Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Komitet zatwierdził te zmiany, których Państwu mówiliśmy, które wynikały z przeglądu śródokresowego, czyli te środki na bezpieczeństwo, na odporność, na środki i z FS-u, i z Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli te 174 milionów od dzisiaj już jest przypisane do konkretnych rozdziałów w naszym programie i pierwsze konkursy z tych środków będą ogłoszone jeszcze w miesiącu październiku, więc te środki będą sukcesywnie trafiały na rozwój naszego województwa, jego mieszkańców. 174 miliony euro.
7: SK Białystok News.
13: Siemanko kochani, z tej strony Agata Krupiwnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok i dzisiaj bardzo ważny temat, mianowicie debata o mamach dzieci z niepełnosprawnościami i o tym, jak one odnajdują się na rynku pracy. Taką debatę zorganizowała Białostocka Fundacja Pomóż Im 2 października. Posłuchajmy, o co w tym chodzi. Białostocka Fundacja Pomóż Im zorganizowała debatę na temat matek, które zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami i przez to nie pracują, bo cały swój czas muszą poświęcać właśnie tym dzieciom. I na temat tej debaty rozmawiamy z panią Joanną Czupryńską-Kwiatkowską, wiceprezes Fundacji Pomóż Im. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
13: I jakie wątki będą poruszone na tej dzisiejszej debacie?
18: Debatę podzieliliśmy na trzy części. W pierwszej części będziemy rozmawiać o aspekcie psychologiczno-społecznym funkcjonowania rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Następnie będziemy mówić o narzędziach, które są dostępne w zakresie zapewnienia opieki niepełnosprawnym dzieciom, jakie są dostępne na rynku, bo mama, jeśli chciałaby się wybrać do pracy, musi być pewna, że może powierzyć chore dziecko w ręce wykwalifikowanej osoby bądź podmiotu, jakiejś placówki, która będzie w stanie takim dzieckiem się zająć przez kilka godzin dziennie. A ostatnią część poświęcimy na wsparcie zawodowe niepracujących mam, które przez kilka lat nie były na rynku pracy, które będziemy mówić o tym, gdzie mogą zdobyć kwalifikacje, umiejętności, do kogo się zwrócić i czy jest w ogóle wsparcie ze strony państwa w tym zakresie.
13: Tak, rzeczywiście. No i może zacznijmy właśnie, że tak powiem, od końca, od tego systemowego wsparcia, bo słyszymy takie hasło jak opieka wytchnieniowa. Czy to jest właśnie rzeczywiście tak dobrze dostępne w Polsce?
18: No jest to narzędzie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w celu zapewnienia mamie oddechu, odpoczynku, chwili oderwania się od tej codziennej opieki nad dzieckiem. Jak sama nazwa mówi, jest to opieka wytchnieniowa, ale jest to też opieka, z której mama, rodzic niepełnosprawnego dziecka może skorzystać na czas wykonywania pracy. I tutaj faktycznie rodzi się pytanie, czy liczba dostępnych godzin, którą tutaj państwo zapewnia w ustawie tej opieki wytchnieniowej, jest wystarczająca? Nasuwa się taka odpowiedź, że nie, dlatego że to są tylko 240 godzin w roku i 14 dób, czyli 14 całych dni, więc wydaje się, że jest to zbyt mało. Ale biorąc pod uwagę, że kobiety, jeśli chciałyby wrócić na rynek pracy, nie muszą pracować w pełnym wymiarze czasu pracy, że mogą być różne formy pracy, prace też mieszane, hybrydowa, praca zdalna, więc być może takie narzędzie byłoby wystarczające, ale należy pamiętać, że mamy też asystenturę, asystenta osoby niepełnosprawnej i to jest takie narzędzie,

0: osób niepełnosprawnych i wtedy faktycznie już taka opieka, jeśli rodziny mogłyby skorzystać z tej asystentury, byłaby, wydaje się, wystarczająca.
1: Właśnie, i gdyby mama takiego dziecka z niepełnosprawnościami usłyszała, że może liczyć na wsparcie państwa, na jakieś właśnie systemowe rozwiązania, ale no nie ma głowy do tego, jak w ogóle do tego podejść, to na jaką pomoc może liczyć?
0: No właśnie po to też organizujemy taką debatę, żeby ten temat nagłośnić, żeby poprzez media tutaj i osoby, które będą też na sali, będą dalej niosły za sobą tą informację, informowały i jakby zachęcały do tego, żeby z takiej pomocy korzystać. Zasadniczo tą pomoc, jeśli chodzi o asystenturę rodzinną, asystenturę dla osoby niepełnosprawnej, opiekę wytchnieniową, zapewniają gminy. Niestety nie wszystkie gminy w województwie podlaskim, o tym również będziemy rozmawiać, w jaki sposób można byłoby zachęcić gminy do tego, żeby wprowadzały to narzędzie u siebie i żeby ta opieka była faktycznie wszędzie dostępna. Ale jeśli chodzi o takie wsparcie już stricte zawodowe, to mamy mogą korzystać z podmiotów, które zapewne znają. To są urzędy pracy, to są zakłady doskonalenia zawodowego i są to placówki, które mają w swojej ofercie szkolenia, kursy, spotkania dla kobiet, które były nieobecne przez kilka lat na rynku pracy i chcą do tej aktywności zawodowej wrócić. I oni również pomagają w zdobywaniu, w znalezieniu pracy.
1: Tak, dokładnie, bo tak jak pani wspomniała wcześniej, mamy teraz różne formy pracy, niekoniecznie musi być to praca na pełen etat, może być w mniejszym wymiarze godzin albo właśnie z domu, czy może też hybrydowo, trochę w biurze, trochę zdalnie, ale myślę, że tak czy owak jest to jednak takie trochę przytłaczające dla tych mam, które no, mają dziecko, które wymaga opieki tak naprawdę przez całą dobę, to jest zupełnie coś innego niż właśnie... No właśnie takie pełnosprawne dziecko i jednak myślę, że to może trochę przytłaczać. O tym też właśnie będą państwo tutaj mówić na tej debacie?
0: Na pewno będziemy o tym mówić, bo to jest bardzo ważny temat. Tutaj bardzo ważną rolę spełnia rodzina i najbliższe otoczenie takiej kobiety. Będziemy mówić też o stygmatyzacji kobiet, o tym, że one są przez społeczeństwo postrzegane przez pryzmat takich osób, które muszą się bezgranicznie poświęcić opiece nad dzieckiem. Ale tutaj się rodzi pytanie, a gdzie są potrzeby tych kobiet? One mają prawo do tego, żeby wypocząć, mają prawo do tego, żeby realizować swoje zainteresowania, żeby żyć w społeczeństwie, żeby pracować, jeśli chcą. Więc myślę, że to jest taki też ważny temat, który będziemy podejmować i mam nadzieję, że tutaj padną ciekawe stwierdzenia na debacie.
1: Tak, też tak zauważyłam, że te kobiety, no nie tylko to, że oczekuje się od nich, że po prostu w pełni się poświęcą po to, żeby no, zadbać o swoje dziecko z niepełnosprawnościami, ale też w przestrzeni, no na przykład w internecie spotykają się czasem wręcz z hejtem. Znamy różne takie właśnie jakieś komentarze czy może memy o tym, że właśnie no, te kobiety są przedstawiane jako bardzo roszczeniowe, chociaż tak naprawdę to one się poświęcają w całości swojemu dziecku, a właśnie w przestrzeni publicznej często są no, bardzo źle komentowane, źle się o nich mówi. To też jest realny problem, z którym się zgłaszają takie panie?
0: Ja myślę, że to może być problemem jak wszystko to, co dzieje się w internecie i wszystko to, co jest hejtowane. Tego nie unikniemy, ale organizując tą debatę chcemy właśnie pokazać społeczeństwu, że takie kobiety są wśród nas, że one mają trudniej w życiu niż rodziny, w których dzieci nie są niepełnosprawne. Powinniśmy być empatyczni, powinniśmy zadbać tak naprawdę o te kobiety, tym bardziej, że dane wskazują, że z roku na rok coraz więcej rodzi się dzieci, u których orzeka się niepełnosprawność, więc ta grupa będzie się zwiększała. Myślę, że takie podejście niesprzyjające tym kobietom może się rodzić z niewiedzy, jak naprawdę życie tych kobiet wygląda. I dlatego chcemy takie debaty organizować, mam nadzieję, że ta pierwsza nie będzie ostatnią, żeby o tym szerzej mówić w przestrzeni publicznej, bo tak naprawdę to są tematy niepopularne, one często są przemilczane, bo są niewygodne, niefajne, ale to są rzeczy, które funkcjonują obok nas i musimy mieć tego świadomość.
1: Tak, dokładnie. Właśnie to, co pani powiedziała, że tych dzieci, takich rodzin będzie coraz więcej, to właśnie też chciałam zapytać, czy sytuacja tych kobiet, które mają, opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami, czy to się zmienia? Bo właśnie wydawałoby się, że to są takie kobiety, które siedzą w domu, poświęcają się tym dzieciom i cały swój wolny czas spędzają właśnie z dziećmi. Czy pani zauważa, że teraz jest jakby jakoś inaczej, że one bardziej no, korzystają z tych możliwości, które daje życie, chcą iść do pracy, chcą robić coś poza właśnie tą opieką?
0: Myślę, że to się zmienia. Tutaj myślę, że jest jeszcze jeden taki ważny wątek, który należałoby poruszyć, bo ta aktywność kobiet, nie tylko zawodowa, tych kobiet, które zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi, na pewno też jest zależna od stopnia niepełnosprawności dziecka. My prowadzimy hospicjum dla dzieci w formie domowej, więc pod naszą opieką są dzieci najbardziej chore, te, które wymagają praktycznie pomocy medycznej. Te mamy, które są opiekunkami tych dzieci, muszą być takimi domowymi pielęgniarkami tak naprawdę. Więc tutaj szansa tych pań na to, żeby skorzystać w pełni z tego, co oferuje społeczeństwo, co oferuje rynek pracy, zdaje się być nieco mniejsza. Ale mamy dużo kobiet, które faktycznie są aktywne zawodowo, które radzą sobie w sposób bardzo różny, bo czasami mamy takie przypadki, znamy, że mężowie rezygnują z pracy, żeby kobiety mogły pójść do pracy. No są takie przypadki, kiedy rodzina pomaga, tak, żeby zająć się dzieckiem, żeby rodzina mogła wrócić do pracy. No są te narzędzia opieki wytchnieniowej, tej asystentury, więc jeśli kobiety chcą, to naprawdę mogą skorzystać, ale też wiemy, że one często mają takie obawy i opory, właśnie boją się z tej stygmatyzacji, że co powie otoczenie, co powie środowisko, ale też będąc już w domu przez jakiś czas, rok, dwa czy kilka lat, mają obawy, bo świat się zmienia, otoczenie się zmienia, funkcjonowanie społeczeństwa się zmienia i one się trochę boją tak wyjść, ale my chcemy je do tego zachęcić, bo uważamy, że mają do tego prawo, mogą pełnoprawnie uczestniczyć w życiu społecznym i o tym chcemy właśnie dyskutować.
1: Tak, i z tą myślą Państwa zostawiamy. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I kolejny temat w naszym magazynie. 2,5 tysiąca wyprawek trafiło do mam i ich nowonarodzonych dzieci w naszym województwie. To w ramach programu Pompik, który został uruchomiony rok temu. O szczegółach opowiedzą marszałek naszego województwa Łukasz Prokorym, wicemarszałek Wiesława Burnos, Kinga Buczkowska, położna w wojewódzkim szpitalu zespolonym imienia Jędrzeja Śniadeckiego, mama Łucja oraz Bogdan Dyjuk, członek zarządu naszego województwa.
2: Nasz program, pierwsza podlaska wyprawka, obchodzi rok. Właściwie rok temu ten program został uruchomiony. Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek. Liczba porodów w naszych szpitalach w Suwałkach i w Łomży jest podobna jak rok wcześniej. W szpitalu, zapraszamy panie marszałku, w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku tych porodów jest o 100 więcej. Ja cieszę się, że ten program nie tylko za tą wyprawką, czyli za tymi pięknymi pluszakami, ręczniczkami, za kosmetykami czy szamponami. Również w przypadku szpitala w Łomży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dla naszych podlaskich mieszkanek. Też chcę Państwa zapewnić, że dla władz województwa ten program Pompik jest także inspiracją, aby myśleć nad kolejnymi pilotażami z zakresu ochrony zdrowia. Myślimy o tym, o programach badania naszych mieszkańców pod kątem różnych chorób, badania krwi, ale to są tematy na kolejne miesiące, na kolejne pilotaże, o czym będziemy Państwa informowali. Cieszę się, że ten program

0: 2024 do roku 2025 odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Wprowadziliśmy też szereg dodatkowych czynników, które mam nadzieję złożą się na to, że te porody będą u nas w coraz większej liczbie, że pacjentki będą wybierały naszą jednostkę coraz chętniej. Chciałabym wspomnieć również o spacerach po sali porodowej, które odbywają się w każdy pracujący piątek. Podczas takiego spaceru pacjentka może poznać oddział, może poznać personel, zadać wszystkie pytania oraz rozwiać wątpliwości.
1: To jest bardzo miły prezent po trudach porodu. Córeczka na co dzień korzysta z właśnie tutaj rzeczy, które są w wyprawce. Nieraz kąpiemy małą i używamy właśnie tego ręczniczka, czy też nawet dzisiaj przyjechałyśmy z kocykiem z wyprawki Pompik. Na pewno pacjentki doceniają to, że mogą właśnie taką wyprawkę otrzymać. My mam nadzieję tylko, że ten program będzie dalej kontynuowany, bo stanowi fajny taki prezent i taki miły dodatek do tego właśnie pobytu pacjentki podczas porodu tutaj w szpitalu.
2: Miałem przyjemność uczestniczyć we wręczaniu tych naszych samorządowych wyprawek mamom w szpitalu w Suwałkach. Także, tak jak przed chwilą pani wspomniała, spotkało się to z wielką życzliwością i wyrazami podziękowania, uznania dla autorek tak, tego projektu, tego pomysłu. Ja myślę o jednej tylko takiej kwestii, jak mamy, że to jest pierwsza wyprawka, to ja myślę, że trzeba pani marszałek, panie marszałku, ustanowić pierwszą noworoczną wyprawkę wszystkim mamom, które będą miały to szczęście przyjąć już na świat 1 stycznia nowonarodzone dziecko. Myślę, że to również byłoby takie mocne nasze samorządu województwa wejście w nowy rok i sprzyjanie właśnie tym mamom, które i rodzinom, które oczekują dzisiaj, a od 1 stycznia już będą witały na świecie swoje potomstwo.
1: W tym jeszcze roku w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach i szpitalu wojewódzkim w Śniadecji, szpital wojewódzki w Łomży jeszcze może w tym roku nie będzie gotowy, otworzymy salę narodzin. Sala, w której mama będzie mogła rodzić, a obok będzie pokój, w którym będzie mogła przebywać rodzina. Jak będą wyglądały, jak się będą nazywały, jaka będzie tematyka, to chwilą właśnie otwarcie Państwu przekażemy, ale na pewno będzie to nawiązanie do naszego województwa Podlasia.
3: No i to już koniec naszego dzisiejszego magazynu. Pamiętajcie, że wszystkie najistotniejsze informacje z naszego miasta i województwa znajdziecie na stronie białystok.sk.pl. Trzymajcie się, buziaki, pa!
4: Studio Radia SK. Oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
5: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
4: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
5: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
4: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz.

0: mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
1: Tak, to jest takie przedłużenie lata, płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką 7-osobową sekcją dętą.
0: Poczekaj, bo no. Ty już wszystkie tematy ruszysz.
1: Tak, no ja mówię, że...
0: Ale wszystko się dzieje dobrze.
1: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
0: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
1: Tak, tak.
0: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym, na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
1: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor, jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka, jak w nowoczesnych nagraniach. Mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię po mrozowemu, jak jakoś tak nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna. Są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają. Jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym. Mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
0: No to jest mocny numer.
1: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje, no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu. Właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem i tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: Czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością. Ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30. I jestem w takim mentalnie lepszym miejscu. Właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty. A ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce. Więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam i właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną pojedzie.
0: Do autokaru.
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie, no w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim, jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo, jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauro, na arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę warto być.

0: To jest tak, że tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty, to cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok? Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki. Tak. Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie dwa lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz, tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę jest z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy, widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie, coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury, wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień, wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach, no i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie. No i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: Właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale żeby, jest to już inny mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty. I
0: a
1: więc...
0: to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dużej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: dobrze,
1: zaproszenie.
0: Że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
0: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany Jeremi Sikorski.
2: Cześć, hej.
0: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie dla
2: prezent,
0: nas.
2: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
0: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj tak wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
2: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już tak, wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
0: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
2: Tak.
0: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdradź coś więcej na ten temat.
2: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
0: O, coś się włączyło.
2: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
0: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po tak. to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
2: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór to ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi. Ciąg!

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię z radiowego hitu Wracam, kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś. Może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję. Taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: roku. Zaraz będzie rok.
1: Dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I tak. Teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i tak. Podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby to logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo, bardzo, bardzo logicznie mówisz, więc słuchajcie, tak, przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. Dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja trasa. Cieszysz się, wiem, z tego, bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. Ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję. Że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studiu i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas.
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i że człowiek skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś oczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no.
0: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was zachęcam do słuchania singla. A jak? Jeremi Sikorski to był.
1: A jak? Let's go.
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko ja!

0: Sam Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu loopery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sarah James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam pop, pop, pop, poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sarah James, Somebody, a ja, co? No pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sarah James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do SK-owego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu od twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków, oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz. Natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie Szkłana to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
0: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
0: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją, czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
0: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych, łatwiej jest czasami im zaufać niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
0: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi.
3: Tak, zdecydowanie. To nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
0: dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
0: Taką też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
0: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była, bo jeszcze
0: z Januszem Walczukiem.
3: Tak, z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle... Nie wiem nawet jak to nazwać. Taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem. Fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojną, spokojnym strumieniem. O.
0: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
0: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa.
3: Tak.
0: I duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
0: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest Secret Projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
0: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
3: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
0: Kurczę, myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
3: Oj, tak.
0: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
3: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
0: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe porównanie. porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
3: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to nie jest. To jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek, ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
0: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie,
3: tak,
0: że
3: tak.
0: Ciężka praca potem może zaprocentować.
3: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
0: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
3: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
0: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
3: Tak, tak, długo trwało.
0: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
3: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
0: No, okej, okay, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
3: Myślę, że na początku przyszłego.
0: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
3: Ja też dziękuję.
0: News. W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Haczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
4: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
4: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
4: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
4: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
4: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście. Natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
4: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazł się jeden z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Który?
4: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki. Mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny. sensacyjny, prawda?
0: Ładne. Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
4: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę, okay. Nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
4: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię, prywatnie lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
4: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no poważniejsze emocje bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
4: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki. Wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
4: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła. Kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich, Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażeniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dudła i mówię, o, dwóch Wiktorów, takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
4: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
4: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjne radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu LOR, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
4: Mega, mega szalone, mega wesołe
0: z dziewczyny. Z twojego Krakowa zresztą.
4: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem, może nie tak szerokim jak piosenka 4 pory roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
4: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim... Czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
4: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic,

0: Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie, w pięknej sali Nowochódzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
1: Jarasz się trochę tą trasą?
0: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie sześciu.
1: Czyli się rozrasta zespół.
0: Tak jest, projekt rośnie i,
1: dobrze,
0: i czuję, że...
1: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
0: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
1: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą Krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
0: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
1: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
1: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.
3: Muzyka się żyje.
4: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Afidę dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kwebo na Afidę. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
5: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order, medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
4: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już nie ma. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles, Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak na ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment, będzie też Margaret, będzie Dua Lipa, ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna, może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie bada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że w mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien w waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hit na czasie. Nawet się zrymowało.

0: sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, obaczujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons, Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej jaskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu SK już za chwilę.
1: Reklama.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Bring the beat back.

0: Zerok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Jagiellończycy, czas na kolejne wielkie emocje. Przed nami starcie z wicemistrzem Polski 10 października o 20.15 na Horten Arenie. Jagiellonia zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Nie oglądaj tego meczu z kanapy. Przyjdź na stadion, zabierz znajomych i razem ponieśmy Jagę do zwycięstwa. Bilety w Jaga Fan Shopie i na biletyjagiellonia.pl. Przyjdź na stadion i pokaż, jak brzmi Białystok. Jagiellonia, tylko ty!
2: Rezydencja Manufaktura. Poznaj nowoczesne apartamenty w dawnej fabryce z 1913 roku. Teraz w wyjątkowej promocji dla pierwszych 10 klientów nawet do 1000 zł taniej za metr kwadratowy. W sercu Białegostoku na rogu Alei Piłsudskiego i Bohaterów Getta. Przyjdź na dzień otwarty 17 października. Szczegóły na mercis.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
5: I po reklamie.
6: Just hit the pedal. If things go wrong, it's just incidental.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Szukasz nowego samochodu w świetnej cenie? Poznaj Skodę Easy. Już od 66 700 zł możesz wyjechać nową Skodą, dopasowaną do Twoich potrzeb. Komfort, nowoczesne technologie i atrakcyjne

0: azjatyckie przystawki. Doho Sushi. Białystok, Kijowska 7. DohoSushi.pl. Szukasz mieszkania w Białymstoku poniżej 10 tysięcy złotych za metr? Wybierz osiedle Nowa Pomorska przy ulicy Pomorskiej. Zamiast ciasnego bloku zyskaj 4 pokoje bez czynszu, ogródek, fotowoltaikę i klimatyzację w cenie od 9 300 zł za metr. Mieszkania są gotowe do odbioru, także pod klucz. Wybierz mądrze. Więcej na nowapomorska.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
3: I po reklamie. SK Białystok. Na czasie.
4: Już za tydzień w Białymstoku wyjątkowe wydarzenie kulinarne. Bitwa na smaki. W programie Strefa Food Trucków rywalizacja znanych szefów kuchni, degustacje, pokazy kulinarne, loteria charytatywna i świetna atmosfera. A już 10 października w sobotę 10. jubileuszowa gala Podlaskie Boxing Show. W walce wieczoru zmierzą się Przemysław Zyśk i Artem Razik. To o godzinie 18 w hali szkoły podstawowej numer 50. A w białostockich Heliosach Lalka, Digger, Zapomniana Wyspa, Resident Evil w sercu dziczy czy mistyczka.
5: Muzyką się żyje.
6: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, A jak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
7: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
8: Serce zabiło mocno.
7: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisałem do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
6: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
7: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
6: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak najbliżej bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10, jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie, przeminie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. No tak, sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt. Nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo? Zoo podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcer z harcerką, harcer z harcerką? I może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Jak lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
15: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
16: Jagiellończycy, czas na kolejne wielkie emocje. Przed nami starcie z wicemistrzem Polski 10 października o 20.15 na Horten Arenie. Jagiellonia zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Nie oglądaj tego meczu z kanapy. Przyjdź na stadion, zabierz znajomych i razem ponieśmy Jagę do zwycięstwa. Bilety w Jaga Fan Shopie i na biletyjagiellonia.pl. Przyjdź na stadion i pokaż, jak brzmi Białystok. Jagiellonia, tylko ty!
17: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.uniwersalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
6: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Rezydencja Manufaktura. Poznaj nowoczesne apartamenty w dawnej fabryce z 1913 roku. Teraz w wyjątkowej promocji dla pierwszych 10 klientów nawet do 1000 zł taniej za metr kwadratowy. W sercu Białegostoku na rogu Alei Piłsudskiego i Bohaterów Getta. Przyjdź na dzień otwarty 17 października. Szczegóły na mercis.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Motosbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy. Chcesz ładnie? Solidnie. I taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia terasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga! Do końca miesiąca. Szeroki wybór. Trafna decyzja. Salon Ekspert. Ulica Przędzelniana 60. Centrum Handlowe Fasty. Białystok.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
14: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00. O 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
13: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczę, w duecie z Kają, czy później ci opowiem, w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
15: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
13: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, IG.

Elegancji Stereo, tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK.

takie niedzielne, leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prysiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. Ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 6, 6, 4, 4, 2, 3, 2, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? No nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz mieszkania w Białymstoku poniżej 10 tysięcy złotych za metr? Wybierz osiedle Nowa Pomorska przy ulicy Pomorskiej. Zamiast ciasnego bloku zyskaj 4 pokoje

0: nowapomorska.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Zamiast szarości za oknem, cała paleta soczystych barw na stole. Zamiast jesiennej nudy, zachwycająca feria smaków. Tej jesieni Doho Sushi dobrze nastroi i was, i wasze talerze. Zapraszamy na kolorowe rolki sushi oraz barwne dania, które poprawią wam jesienny nastrój i ubarwią każdy, nawet najbardziej szary dzień. W menu Doho Sushi idealne na jesień zupy, rameny, kolorowe nigiri, hosomaki, sashimi, uramaki, futomaki i azjatyckie przystawki. Doho Sushi, Białystok, Kijowska 7, dohosushi.pl.
6: Jagiellończycy, czas na kolejne wielkie emocje. Przed nami starcie z wicemistrzem Polski 10 października o 20.15 na Horten Arenie. Jagiellonia zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Nie oglądaj tego meczu z kanapy. Przyjdź na stadion, zabierz znajomych i razem ponieśmy Jagę do zwycięstwa. Bilety w Jaga Fan Shopie i na biletyjagiellonia.pl. Przyjdź na stadion i pokaż, jak brzmi Białystok. Jagiellonia, tylko ty!
7: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. Tove Lo, Chuckin' Buddy już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Let's go.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Rezydencja Manufaktura. Poznaj nowoczesne apartamenty w dawnej fabryce z 1913 roku. Teraz w wyjątkowej promocji dla pierwszych 10 klientów nawet do 1000 zł taniej za metr kwadratowy. W sercu Białegostoku na rogu Alei Piłsudskiego i Bohaterów Getta. Przyjdź na dzień otwarty 17 października. Szczegóły na mercis.pl.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie. SH Białystok. Na czasie.
9: Już w środę rusza jesienna edycja Restaurant Week. W Białymstoku w festiwalu udział bierze 17 restauracji. Do wyboru dwa warianty, opcja mięsna i wege. To niepowtarzalna okazja, by spróbować dań, których normalnie w karcie nie ma. I to w okazyjnej cenie. Festiwal potrwa do 25 listopada. A już 10 października w Białymstoku startuje festiwal Kierunek Wschód. To przegląd spektakli prezentujący kulturę pogranicza. Wstęp na przedstawienia będzie bezpłatny za okazaniem wejściówek, które można odbierać w kasie Teatru Dramatycznego. Festiwal potrwa do 17 października.
10: Muzyką się żyje.
11: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową. Wracam on tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Nieba, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 7-3-0 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
12: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
13: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
11: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK, to są hity na czasach. Gdyby tak się udało latać oczywiście nad tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią, tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu, do tego jeszcze w tym korku wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Done It Rest If Only You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A łatwo gank już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Jagiellończycy, czas na kolejne wielkie emocje. Przed nami starcie z wicemistrzem Polski 10 października o 20.15 na Horten Arenie. Jagiellonia zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Nie oglądaj tego meczu z kanapy. Przyjdź na stadion, zabierz znajomych i razem ponieśmy Jagę do zwycięstwa. Bilety w Jaga Fan Shopie i na biletyjagiellonia.pl. Przyjdź na stadion i pokaż, jak brzmi Białystok. Jagiellonia, tylko ty!
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
13: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorsze, najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To jest ten maksimum, to jest najgorsze.
1: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, żeby
1: niczego ode mnie nie chcicie w tym momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O. Tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
2: ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: Zamiast szarości za oknem, cała paleta soczystych barw na stole. Zamiast jesiennej nuty, zachwycająca feria smaków. Tej jesieni Doho Sushi dobrze nastroi i Was, i Wasze talerze. Zapraszamy na kolorowe rolki sushi oraz barwne dania, które poprawią Wam jesienny nastrój i ubarwią każdy, nawet najbardziej szary dzień. W menu Doho Sushi idealnie.

0: do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
1: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem, no jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam i na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
0: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK, a w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
2: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
0: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
3: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
4: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
3: Bo to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13. Także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lerek, innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise. Raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Jagiellończycy, czas na kolejne wielkie emocje. Przed nami starcie z wicemistrzem Polski 10 października o 20.15 na Horten Arenie. Jagiellonia zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Nie oglądaj tego meczu z kanapy. Przyjdź na stadion, zabierz znajomych i razem ponieśmy Jagę do zwycięstwa. Bilety w Jaga Fanshopie i na biletyjagiellonia.pl. Przyjdź na stadion i pokaż, jak brzmi Białystok. Jagiellonia, tylko ty!
5: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Motosbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej, z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
12: I po reklamie.

0: Gnarly i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia na wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smycz, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie gra u Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Rezydencja Manufaktura. Poznaj nowoczesne apartamenty w dawnej fabryce z 1913 roku. Teraz w wyjątkowej promocji dla pierwszych 10 klientów nawet do 1000 zł taniej za metr kwadratowy. W sercu Białegostoku na rogu Alei Piłsudskiego i Bohaterów Getta. Przyjdź na dzień otwarty 17 października. Szczegóły na mercis.pl.
9: I po reklamie. SK Białystok. Na czasie.
10: Na muzyczną podróż w czasie możecie wybrać się 11 października w Białymstoku. Koncert pod hasłem Szalone Gitary, na którym największe hity lat 60. i 70.
11: Wspaniała historia polskiego big beatu, od największych przebojów Czerwonych Gitar, Krawczyka, Trubadurów, Skaldów, a na finał, tak jak zawsze, pewnie będzie wielka składanka Beatlesów.
10: Mówi Krzysztof Bałtyk. Mamy bilety. Kto chętny, piszcie na białystok@sk.pl. A 17

0: budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
1: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale, to po tym jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
2: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony. Nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na SK-owym Messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można. Facetowi nic do tego. Mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie. Odlot.
2: Ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Szukasz mieszkania w Białymstoku poniżej 10 tysięcy złotych za metr? Wybierz osiedle Nowa Pomorska przy ulicy Pomorskiej. Zamiast ciasnego bloku zyskaj 4 pokoje bez czynszu, ogródek, fotowoltaikę i klimatyzację w cenie od 9 300 zł za metr. Mieszkania są gotowe do odbioru, także pod klucz. Wybierz mądrze. Więcej na nowapomorska.pl.
11: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Zamiast szarości za oknem, cała paleta soczystych barw na stole. Zamiast jesiennej nudy, zachwycająca feria smaków. Tej jesieni Doho Sushi dobrze nastroi i was, i wasze talerze. Zapraszamy na kolorowe rolki sushi oraz barwne dania, które poprawią wam jesienny nastrój i ubarwią każdy, nawet najbardziej szary dzień. W menu Doho Sushi idealne na jesień zupy, rameny, kolorowe nigiri, hosomaki, sashimi, uramaki, futomaki i azjatyckie przystawki. Doho Sushi, Białystok, Kijowska 7, dohosushi.pl.
13: Jagiellończycy, czas na kolejne wielkie emocje. Przed nami starcie z wicemistrzem Polski. 10 października o 20.15 na Horten Arenie Jagiellonia zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Nie oglądaj tego meczu z kanapy. Przyjdź na stadion, zabierz znajomych i razem ponieśmy Jagę do zwycięstwa. Bilety w Jaga Fan Shopie i na biletyjagiellonia.pl. Przyjdź na stadion i pokaż, jak brzmi Białystok. Jagiellonia, tylko ty!
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
15: I po reklamie.

0: Nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estce, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kup do samochodu to jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: rok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Agata Chruściak, zapraszam na

0: A wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
1: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
2: Bardzo dobry jest, pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
0: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
3: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na P. Deptunika w Radiu SK gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko weskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. Chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK-owym Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
13: Jagiellończycy, czas na kolejne wielkie emocje. Przed nami starcie z wicemistrzem Polski 10 października o 20.15 na Horten Arenie. Jagiellonia zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Nie oglądaj tego meczu z kanapy. Przyjdź na stadion, zabierz znajomych i razem ponieśmy Jagę do zwycięstwa. Bilety w Jaga Fan Shopie i na biletyjagiellonia.pl. Przyjdź na stadion i pokaż, jak brzmi Białystok. Jagiellonia, tylko ty!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Rezydencja Manufaktura. Poznaj nowoczesne apartamenty w dawnej fabryce z 1913 roku. Teraz w wyjątkowej promocji dla pierwszych 10 klientów nawet do 1000 zł taniej za metr kwadratowy. W sercu Białego Stoku na rogu Alei Piłsudskiego i Bohaterów Getta. Przyjdź na dzień otwarty 17 października. Szczegóły na mercis.pl.
16: I po reklamie.

0: To kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Cut Really Paco Amoroso. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
15: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, między innymi od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody-allegro.pl.
17: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Motosbyt. Autoryzowany partner Renault Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
19: Zamiast szarości za oknem. Cała paleta soczystych barw na stole. Zamiast jesiennej nudy. Zachwycająca feria smaków. Tej jesieni Doho Sushi dobrze nastroi i was, i wasze talerze. Zapraszamy na kolorowe rolki sushi oraz barwne dania, które poprawią wam jesienny nastrój i ubarwią każdy, nawet najbardziej szary dzień. W menu Doho Sushi idealne na jesień zupy, rameny, kolorowe nigiri, hosomaki, sashimi, uramaki, futomaki i azjatyckie przystawki. Doho Sushi. Białystok, Kijowska 7. DohoSushi.pl.
20: Chcesz ładnie? Solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia terasowe 15% taniej z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
23: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: I po reklamie.
25: SK Białystok. Na czasie.
26: Już za tydzień w Białymstoku wyjątkowe wydarzenie kulinarne. Bitwa na smaki. W programie Strefa Food Trucków, rywalizacja znanych szefów kuchni, degustacje, pokazy kulinarne, loteria charytatywna i świetna atmosfera. A już 10 października w sobotę 10. jubileuszowa gala Podlaskie Boxing Show. W walce wieczoru zmierzą się Przemysław Zyśk i Artem Razik. To o godzinie 18 w hali szkoły podstawowej numer 50. A w białostockich Heliosach Lalka, Digger, Zapomniana Wyspa, Resident Evil w sercu dziczy czy Mistyczka.
27: A
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
1: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
0: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
2: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczeniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X'a, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego kraj ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Jagiellończycy, czas na kolejne wielkie emocje. Przed nami starcie z wicemistrzem Polski 10 października o 20.15. Na Horten Arenie Jagiellonia zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Nie oglądaj tego meczu z kanapy. Przyjdź na stadion, zabierz znajomych i razem ponieśmy Jagę do zwycięstwa. Bilety w Jaga Fan Shopie i na biletyjagiellonia.pl. Przyjdź na stadion i pokaż, jak brzmi Białystok. Jagiellonia, tylko ty!
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
0: Ściśle tajne!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
3: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
5: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
4: Mołąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
5: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
20: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska. To są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safir X Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał. A jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
19: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
20: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
21: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Zamiast szarości za oknem, cała paleta soczystych barw na stole. Zamiast jesiennej nudy, zachwycająca feria smaków. Tej jesieni Doho Sushi dobrze nastroi i Was, i Wasze talerze. Zapraszamy na kolorowe rolki sushi oraz barwne dania, które poprawią Wam jesienny nastrój i ubarwią każdy, nawet najbardziej szary dzień. W menu Doho Sushi idealne na jesień zupy, rameny, kolorowe nigiri, hosomaki, sashimi, uramaki, futomaki i azjatyckie przystawki. Doho Sushi, Białystok, Kijowska 7, dohosushi.pl.
24: I po reklamie.

0: Toby Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jagiellończycy, czas na kolejne wielkie emocje. Przed nami starcie z wicemistrzem Polski. 10 października o 20.15 na Horten Arenie Jagiellonia zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Nie oglądaj tego meczu z kanapy. Przyjdź na stadion, zabierz znajomych i razem ponieśmy Jagę do zwycięstwa. Bilety w Jaga Fan Shopie i na biletyjagiellonia.pl. Przyjdź na stadion i pokaż, jak brzmi Białystok. Jagiellonia, tylko ty!
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
16: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
17: I po reklamie.
18: SK Białystok. Na czasie.
19: Już w środę rusza jesienna edycja Restaurant Week. W Białymstoku w festiwalu udział bierze 17 restauracji. Do wyboru dwa warianty, opcja mięsna i wege. To niepowtarzalna okazja, by spróbować dań, których normalnie w karcie nie ma. I to w okazyjnej cenie. Festiwal potrwa do 25 listopada. A już 10 października w Białymstoku startuje festiwal Kierunek Wschód. To przegląd spektakli prezentujący kulturę pogranicza. Wstęp na przedstawienia będzie bezpłatny za okazaniem wyjścia. Ściówek, które można odbierać w kasie Teatru Dramatycznego. Festiwal potrwa do 17 października.
17: Agata Chruściak. Zapraszam na SK News, a na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
20: Porażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
17: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
21: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
17: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Motosbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: I po reklamie.

0: marki od Pedigree, Whiskas i Szeba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Zamiast szarości za oknem, cała paleta soczystych barw na stole. Zamiast jesiennej nudy, zachwycająca feria smaków. Tej jesieni Doho Sushi dobrze nastroi i was, i wasze talerze. Zapraszamy na kolorowe rolki sushi oraz barwne dania, które poprawią wam jesienny nastrój i ubarwią każdy, nawet najbardziej szary dzień. W menu Doho Sushi idealne na jesień zupy, rameny, kolorowe nigiri, hosomaki, sashimi, uramaki, futomaki i azjatyckie przystawki. Doho Sushi, Białystok, Kijowska 7, dohosushi.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia terasowe 15% taniej, z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Jagiellończycy, czas na kolejne wielkie emocje. Przed nami starcie z wicemistrzem Polski 10 października o 20.15 na Horten Arenie. Jagiellonia zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Nie oglądaj tego meczu z kanapy. Przyjdź na stadion, zabierz znajomych i razem ponieśmy Jagę do zwycięstwa. Bilety w Jaga Fan Shopie i na biletyjagiellonia.pl. Przyjdź na stadion i pokaż, jak brzmi Białystok. Jagiellonia, tylko ty!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kiciu,
5: a?
4: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: I po reklamie.

0: Uwaga, Białystok.
1: Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.
0: SH Białystok. Na czasie.
7: Na muzyczną podróż w czasie możecie wybrać się 11 października w Białymstoku. Koncert pod hasłem Szalone Gitary, na którym największe hity lat 60. i 70.
8: Wspaniała historia polskiego big beatu, od największych przebojów Czerwony Gitar, Krawczyka, Trubadurów, Skaldów, a na finał, tak jak zawsze, pewnie będzie wielka składanka Beatlesów.
7: Mówi Krzysztof Bałtyk. Mamy bilety. Kto chętny, piszcie na białystok@sk.pl. A 17 i 18 października czeka nas podróż do kraju kwitnącej wiśni. Na Horten Arenie festiwal japoński. Będą japońskie przysmaki, kosmetyki, biżuteria i wiele więcej.

0: Music News. W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
1: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
1: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
1: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać.
1: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
1: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście. Natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
1: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Ury.
1: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersje, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki, mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
0: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
1: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. 4 pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
1: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
1: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
1: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki. Wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
1: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak Pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażeniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
1: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
1: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjne radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
1: Mega, mega szalone, mega wesołe
0: z
1: dziewczyny.
0: Z twojego Krakowa zresztą.
1: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czujesz rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem może nie tak szerokim jak piosenka 4 pory roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
1: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
1: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
0: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
1: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowogrodzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
1: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie 6.
0: Czyli się rozrasta zespół.
1: Tak jest, projekt rośnie
0: dobrze,
1: i czuję, że...
0: na bogato, tak dobrze, dobrze.
1: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
0: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
1: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
0: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret, Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją wam bardzo mocno polecam. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do eskowego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu od twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków. Oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz. Natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie szkła, no to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
0: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
0: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
0: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych. Łatwiej jest czasami im zaufać niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
0: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi,
3: tak, zdecydowanie. To nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
0: Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
0: Taką też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
0: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była, bo jeszcze współpraca tak, z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle, nie wiem nawet jak to nazwać, taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem, fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojnym strumieniem. O.
0: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
0: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa i duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
0: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest secret projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
0: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
3: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
0: Kurczę. Myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
3: Tak.
0: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
3: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
0: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
3: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to nie jest. To jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek. Ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
0: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie,
3: tak,
0: że ciężka praca potem może zaprocentować.
3: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
0: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. I jakiś plan kolejny też?
3: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
0: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
3: Tak, tak, długo trwało.
0: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
3: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
0: No, okej, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
3: Myślę, że na początku przyszłego.
0: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
3: Ja też dziękuję.
0: News. Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany, Jeremi Sikorski.
4: Cześć, hej.
0: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie dla
4: prezent,
0: nas.
4: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory, i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
0: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
4: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już, tak wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
0: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
4: Tak.
0: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdrać coś więcej na ten temat.
4: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
0: O coś się włączyło.
4: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, z Tripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
0: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
4: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię z radiowego hitu Wracam, kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję, taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo to już... Bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: roku. Zaraz będzie rok.
1: Zaraz będzie rok, dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby to logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc słuchajcie, tak, przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja trasa. Cieszysz się, wiem z tego, bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. Ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję, że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studiu i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas?
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i człowiek skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś.
1: Na razie.
0: Oczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no.
0: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was zachęcam do słuchania singla. A jak? Jeremi Sikorski to był.
1: A jak? Let's go!
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko jest!

0: spotkać tu na pewno. Sam Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu loopery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sarah James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam pop, pop, pop, poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sarah James, Somebody, a ja... co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sarah James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. Studio Radia SK. Oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
3: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
0: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
3: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
0: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
3: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką siedmioosobową sekcją dętą.
0: Poczekaj, bo no. Ty już wszystkie tematy ruszysz.
3: Tak, ja mówię, po kolei.
0: Ale wszystko się dzieje dobrze.
3: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
0: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
3: Tak.
0: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
3: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że każdy coś przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku.

0: Więc ja to robię po, można powiedzieć, po mrozowemu jakoś tak, nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna, są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają, jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym, mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
1: No to jest mocny numer.
0: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje, no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu, właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem i tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością. Ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30. I jestem w takim mentalnie lepszym miejscu. Właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty. A ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce. Więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną
0: pojedzie. Do autokaru.
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie, no w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim, jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo, jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po dwóch

0: Tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
1: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
0: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt, na pewno na Tauron Arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę, naprawdę warto być. Nie mam miejsca jak dom, od kiedy mieszka tu miłość. Nie mam miejsca jak dom.
1: To jest tak, że tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty, to cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok. Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś
0: święto.
1: Wow, coś dodatkowego, premium.
0: Tak, takie święto muzyki.
1: Tak.
0: Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
1: Okej, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz, tak, dobrze jaką?
0: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
1: Też cię nie poznałem.
0: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę jest z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy, widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie, coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury, wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień, wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach, no i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie. No i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no, niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: Właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale żeby, jest to już inny mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: zaproszenie. Dobrze, że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
2: SK Białystok News.
3: Siemanko kochani, z tej strony Agata Krupiwnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok i dzisiaj bardzo ważny temat, mianowicie debata o mamach dzieci z niepełnosprawnościami i o tym, jak one odnajdują się na rynku pracy. Taką debatę zorganizowała Białostocka Fundacja Pomóż Im 2 października. Posłuchajmy, o co w tym chodzi. Białostocka Fundacja Pomóż Im zorganizowała debatę na temat matek, które zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami i przez to nie pracują, bo cały swój czas muszą poświęcać właśnie tym dzieciom i na temat tej debaty rozmawiamy z panią Joanną Czupryńską-Kwiatkowską, wiceprezes Fundacji Pomóż Im. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I jakie wątki będą poruszone na tej dzisiejszej debacie?
4: Debatę podzieliliśmy na trzy części. W pierwszej części będziemy rozmawiać o aspekcie psychologiczno-społecznym funkcjonowania rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Następnie będziemy mówić o narzędziach, które są dostępne w zakresie zapewnienia opieki niepełnosprawnym dzieciom, jakie są dostępne na rynku, bo mama, jeśli chciałaby się wybrać do pracy, musi być pewna, że może powierzyć chore dziecko w ręce wykwalifikowanej osoby bądź podmiotu jakiejś placówki, która będzie w stanie takim dzieckiem się zająć przez kilka godzin dziennie. A ostatnią część poświęcimy na wsparcie zawodowe niepracujących mam, które przez kilka lat nie były na rynku pracy, które będziemy mówić o tym, gdzie mogą zdobyć kwalifikacje, umiejętności, do kogo się zwrócić i czy jest w ogóle wsparcie ze strony państwa w tym zakresie.
3: Tak, rzeczywiście. No i może zacznijmy właśnie, że tak powiem, od końca, od tego systemowego wsparcia, bo słyszymy takie hasło jak opieka wytchnieniowa. Czy to jest właśnie rzeczywiście tak dobrze dostępne w Polsce?
4: No jest to narzędzie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w celu zapewnienia mamie oddechu, odpoczynku, chwili oderwania się od tej codziennej opieki nad dzieckiem. Jak sama nazwa mówi, jest to opieka wytchnieniowa, ale jest to też opieka, z której mama, rodzic niepełnosprawnego dziecka może skorzystać na czas wykonywania pracy. I tutaj faktycznie rodzi się pytanie, czy liczba dostępnych godzin, którą tutaj państwo zapewnia w ustawie tej opieki wytchnieniowej, jest wystarczająca? Nasuwa się taka odpowiedź, że nie, dlatego że to są tylko 240 godzin w roku i 14 dób, czyli 14 całych dni, więc wydaje się, że jest to zbyt mało. Ale biorąc pod uwagę, że kobiety, jeśli chciałyby wrócić na rynek pracy, nie muszą pracować w pełnym wymiarze czasu pracy, że mogą być różne formy pracy, prace też mieszane, hybrydowa, praca zdalna, więc być może takie narzędzie byłoby wystarczające, ale należy pamiętać, że mamy też asystenturę, asystenta osoby niepełnosprawnej i to jest takie narzędzie, które szybciej się rozwija i skuteczniej od opieki wytchnieniowej i obecnie jest propozycja rządowa, jest procedowana ustawa, żeby zwiększyć zakres godzinowy tej asystentury dla osób niepełnosprawnych i wtedy faktycznie już taka opieka, jeśli rodziny mogłyby skorzystać z tej asystentury, byłaby, wydaje się, wystarczająca.
3: Właśnie i gdyby mama takiego dziecka z niepełnosprawnościami usłyszała, że może liczyć na wsparcie państwa, na jakieś właśnie systemowe rozwiązania, ale no nie ma głowy do tego, jak w ogóle do tego podejść, to na jaką pomoc może liczyć?
4: No właśnie po to też organizujemy taką debatę, żeby ten temat nagłośnić, żeby poprzez media tutaj i osoby, które będą też na sali, będą dalej niosły za sobą tą informację, informowały i jakby zachęcały do tego, żeby z takiej pomocy korzystać. Zasadniczo tą pomoc, jeśli chodzi o asystenturę rodzinną, asystenturę dla osoby niepełnosprawnej, opiekę wytchnieniową, zapewniają gminy. Niestety nie wszystkie gminy w województwie podlaskim, o tym również będziemy rozmawiać, w jaki sposób można byłoby zachęcić gminy do tego, żeby wprowadzały to narzędzie u siebie i żeby ta opieka była faktycznie wszędzie dostępna. Ale jeśli chodzi o takie wsparcie już stricte zawodowe, to mamy mogą korzystać z podmiotów, które zapewne znają. To są urzędy pracy, to są zakłady doskonalenia zawodowego i są to placówki, które mają w swojej ofercie szkolenia, kursy, spotkania dla kobiet, które były nieobecne przez kilka lat na rynku pracy i chcą do tej aktywności zawodowej wrócić. I oni również pomagają w zdobywaniu, w znalezieniu pracy.
3: Tak, dokładnie, bo tak jak pani wspomniała wcześniej, mamy teraz różne formy pracy, niekoniecznie musi być to praca na pełen etat, może być w mniejszym wymiarze godzin albo właśnie z domu, czy może też hybrydowo, trochę w biurze, trochę zdalnie, ale myślę, że tak czy owak jest to jednak takie trochę przytłaczające dla tych mam, które no, mają dziecko, które wymaga opieki tak naprawdę przez całą dobę, to jest zupełnie coś innego niż właśnie... No właśnie takie pełnosprawne dziecko i jednak myślę, że to może trochę przytłaczać. O tym też właśnie będą państwo tutaj mówić na tej debacie?
4: Na pewno będziemy o tym mówić, bo to jest bardzo ważny temat. Tutaj bardzo ważną rolę spełnia rodzina i najbliższe otoczenie takiej kobiety. Będziemy mówić też o stygmatyzacji kobiet, o tym, że one są przez społeczeństwo postrzegane przez pryzmat takich osób, które muszą się bezgranicznie poświęcić opiece nad dzieckiem. Ale tutaj się rodzi pytanie, a gdzie są potrzeby tych kobiet? One mają prawo do tego, żeby wypocząć, mają prawo do tego, żeby realizować swoje zainteresowania, żeby żyć w społeczeństwie, żeby pracować, jeśli chcą. Więc myślę, że to jest taki też ważny temat, który będziemy podejmować i mam nadzieję, że tutaj padną ciekawe stwierdzenia na debacie.
3: Tak, też tak zauważyłam, że te kobiety, no nie tylko to, że oczekuje się od nich, że po prostu w pełni się poświęcą po to, żeby no, zadbać o swoje dziecko z niepełnosprawnościami, ale też w przestrzeni, no na przykład w internecie spotykają się czasem wręcz z hejtem. Znamy różne takie właśnie jakieś komentarze czy może memy o tym, że właśnie no, te kobiety są przedstawiane jako bardzo roszczeniowe, chociaż tak naprawdę to one się poświęcają w całości swojemu dziecku, a właśnie w przestrzeni publicznej często są no, bardzo źle komentowane, źle się o nich mówi. To też jest realny problem, z którym się zgłaszają takie panie?
4: Ja myślę, że to może być problemem jak wszystko to, co dzieje się w internecie i wszystko to, co jest hejtowane. Tego nie unikniemy, ale organizując tą debatę chcemy właśnie pokazać społeczeństwu, że takie kobiety są wśród nas, że one mają trudniej w życiu niż rodziny, w których dzieci nie są niepełnosprawne. Powinniśmy być empatyczni, powinniśmy zadbać tak naprawdę o te kobiety, tym bardziej, że dane wskazują, że z roku na rok coraz więcej rodzi się dzieci, u których orzeka się niepełnosprawność, więc ta grupa będzie się zwiększała. Myślę, że takie podejście niesprzyjające tym kobietom może się rodzić z niewiedzy, jak naprawdę życie tych kobiet wygląda i dlatego chcemy takie debaty organizować, mam nadzieję, że ta pierwsza nie będzie ostatnią, żeby o tym szerzej mówić w przestrzeni publicznej, bo tak naprawdę to są tematy niepopularne, one często są przemilczane, bo są niewygodne, niefajne, ale to są rzeczy, które funkcjonują obok nas i musimy mieć tego świadomość.
3: Tak, dokładnie. Właśnie to, co pani powiedziała, że tych dzieci, takich rodzin będzie coraz więcej, to właśnie też chciałam zapytać, czy sytuacja tych kobiet, które mają, opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami, czy to się zmienia? Bo właśnie wydawałoby się, że to są takie kobiety, które siedzą w domu, poświęcają się tym dzieciom i cały swój wolny czas spędzają właśnie z dziećmi. Czy pani zauważa, że teraz jest jakby jakoś inaczej, że one bardziej no, korzystają z tych możliwości, które daje życie, chcą iść do pracy, chcą robić coś poza właśnie tą opieką?
4: Myślę, że to się zmienia. Tutaj myślę, że jest jeszcze jeden taki ważny wątek, który należałoby poruszyć, bo ta aktywność kobiet, nie tylko zawodowa, tych kobiet, które zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi, na pewno też jest zależna od stopnia niepełnosprawności dziecka. My prowadzimy hospicjum dla dzieci w formie domowej, więc pod naszą opieką są dzieci najbardziej chore, te, które wymagają no, praktycznie pomocy medycznej. Te mamy, które są opiekunkami tych dzieci, muszą być no, takimi domowymi pielęgniarkami tak naprawdę. Więc tutaj szansa tych pań na to, żeby skorzystać w pełni z tego, co oferuje społeczeństwo, co oferuje rynek pracy, zdaje się być nieco mniejsza. Ale mamy dużo kobiet, które faktycznie są aktywne zawodowo, które radzą sobie w sposób bardzo różny, bo czasami mamy takie przypadki, znamy, że mężowie rezygnują z pracy, żeby kobiety mogły pójść do pracy. No są takie przypadki, kiedy rodzina pomaga, tak, żeby zająć się dzieckiem, żeby rodzina mogła wrócić do pracy. No są te narzędzia opieki wytchnieniowej, tej asystentury, więc jeśli kobiety chcą, to naprawdę mogą skorzystać, ale też wiemy, że one często mają takie obawy i opory, właśnie boją się z tej stygmatyzacji, że co powie otoczenie, co powie środowisko, ale też będąc już w domu przez jakiś czas, rok, dwa czy kilka lat, mają obawy, bo świat się zmienia, otoczenie się zmienia, funkcjonowanie społeczeństwa się zmienia i one się trochę boją, tak, wyjść, ale my chcemy je do tego zachęcić, bo uważamy, że mają do tego prawo, mogą pełnoprawnie uczestniczyć w życiu społecznym i o tym chcemy właśnie dyskutować.
3: Tak, i z tą myślą Państwa zostawiamy. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: I kolejny temat w naszym magazynie. 2,5 tysiąca wyprawek trafiło do mam i ich nowonarodzonych dzieci w naszym województwie. To w ramach programu Pompik, który został uruchomiony rok temu. O szczegółach opowiedzą marszałek naszego województwa Łukasz Prokorym, wicemarszałek Wiesława Burnos, Kinga Buczkowska, położna w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Jędrzeja Śniadeckiego, mama Łucja oraz Bogdan Dyjuk, członek zarządu naszego województwa.
5: Nasz program, pierwsza podlaska wyprawka, obchodzi rok. Właśnie rok temu ten program został uruchomiony. Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek. Liczba porodów w naszych szpitalach w Suwałkach i w Łomży jest podobna jak rok wcześniej. W szpitalu, zapraszamy panie marszałku, w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku tych porodów jest o 100 więcej. Ja cieszę się, że ten program nie tylko za tą wyprawką, czyli za tymi pięknymi pluszakami, ręczniczkami, za kosmetykami czy szamponami. Również w przypadku szpitala w Łomży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dla naszych podlaskich mieszkanek. Też chcę Państwa zapewnić, że dla władz województwa ten program Pompik jest także inspiracją, aby myśleć nad kolejnymi pilotażami z zakresu ochrony zdrowia. Myślimy o tym, o programach badania naszych mieszkańców pod kątem różnych chorób, badania krwi, ale to są tematy na kolejne miesiące, na kolejne pilotaże, o czym będziemy Państwa informowali. Cieszę się, że ten program po roku ma fajne efekty, ma fajne wskazania. Jestem przekonany, że będzie już na stałe wpisany w programy realizowane przez województwo podlaskie.
6: Chciałam tylko podziękować moim pracownikom, pani dyrektor Katarzynie Grochowskiej, pani dyrektor Monice Borkowskiej, pracownikom, którzy wprowadzili ten pomysł w życie i nadal go wprowadzając, mam nadzieję, że na Boże Narodzenie pojawi się coś w kratkę czerwoną, zieloną, złotą.
7: Jestem bardzo zadowolona, że możemy świadczyć taki program w naszym szpitalu. Porównując rok 2024 do roku 2025, odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Prowadziliśmy też szereg dodatkowych czynników, które mam nadzieję złożą się na to, że te porody będą u nas w coraz większej liczbie, że pacjentki będą wybierały naszą jednostkę coraz chętniej. Chciałabym wspomnieć również o spacerach po sali porodowej, które odbywają się w każdy pracujący piątek. Podczas takiego spaceru pacjentka może poznać oddział, może poznać personel, zadać wszystkie pytania oraz rozwiać wątpliwości.
8: To jest bardzo miły prezent po trudach porodu. Córeczka na co dzień korzysta z właśnie tutaj rzeczy, które są w wyprawce. Nieraz kąpiemy małą i używamy właśnie tego ręczniczka, czy też nawet dzisiaj przyjechałyśmy z kocykiem z wyprawki Pompik. Na pewno pacjentki doceniają to, że mogą właśnie taką wyprawkę otrzymać. Mam nadzieję tylko, że ten program będzie dalej kontynuowany, bo stanowi fajny taki prezent i taki miły dodatek do tego właśnie pobytu pacjentki podczas porodu tutaj w szpitalu.
9: Miałem przyjemność uczestniczyć we wręczaniu tych naszych samorządowych wyprawek mamom w szpitalu w Suwałkach. Także, tak jak przed chwilą pani wspomniała, spotkało się to z wielką życzliwością i wyrazały mi podziękowania, uznania dla autorek, tak, tego projektu, tego pomysłu. Ja myślę o jednej tylko takiej kwestii, jak mamy, że to jest pierwsza wyprawka, to ja myślę, że trzeba, panie marszałku, ustanowić pierwszą noworoczną wyprawkę wszystkim mamom, które będą miały to szczęście przyjąć już na świat 1 stycznia nowonarodzone dziecko. Myślę, że to również byłoby takie mocne nasze samorządu województwa wejście w nowy rok i sprzyjanie właśnie tym mamom, które i rodzinom, które oczekują dzisiaj, a od 1 stycznia już będą witały na świecie swoje potomstwo.
6: W tym jeszcze roku w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach i szpitalu wojewódzkim w Śniadecji, szpital wojewódzki w Łomży jeszcze może w tym roku nie będzie gotowy, otworzymy salę narodzin. Sala, w której mama będzie mogła rodzić, a obok będzie pokój, w którym będzie mogła przebywać rodzina. Jak będą wyglądały, jak się będą nazywały, jaka będzie tematyka, to chwilą właśnie otwarcia Państwu przekażemy, ale na pewno będzie to nawiązanie do naszego województwa Podlasia.
3: No i to już koniec naszego dzisiejszego magazynu. Pamiętajcie, że wszystkie najistotniejsze informacje z naszego miasta i województwa znajdziecie na stronie białystok.sk.pl. Trzymajcie się, buziaki, pa!
2: SK Białystok News.
3: Siemanko bambiki, z tej strony Agata Krupiewnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok i dzisiaj taki temat. Z Białego Stoku do Krakowa pociągiem w niecałe 3 godziny. Taki jest plan, który spółki CPK i PKP PLK chcą zrealizować w Polsce do 2040 roku. A więcej na ten temat opowiedzą marszałek Łukasz Prokorym, Piotr Rachwalski, Port Polska, członek zarządu do spraw kolei, Michał Pyzik, dyrektor Biura Transportowych Projektów Horyzontalnych i Studialnych Port Polska, Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu PLK SA do spraw przygotowania inwestycji.
10: A następnie w węzłach przesiadkowych trzeba zsynchronizować, zintegrować rozkłady pociągów regionalnych, tak żeby na przykład pasażer, który dojeżdża z Łomży, z Hajnówki czy z dowolnego ośrodka, przyjeżdżał na przykład pociągiem, który wie, że jeździ co godzinę do Białegostoku, tam oczekuje około 15 minut na pociąg dalekobieżny, przesiada się, jedzie w dalszą część kraju. Chcemy, żeby ten rozkład jazdy był właśnie tak horyzontalnie zintegrowany. Pociągi regionalne z pociągami dalekobieżnymi, ale również z transportem autobusowym. Nie do wszystkich miast czy do wszystkich mniejszych ośrodków uda się doprowadzić kolej. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, tam powinny być połączenia autobusowe, które będą integrowały się albo z pociągami regionalnymi, albo z pociągami dalekobieżnymi na stacjach. To znaczy, że to wszystko, to jak pojadą w przyszłości pociągi w roku 2030, 2035 czy na wiele lat do przodu, my te plany dzisiaj już doprecyzowujemy, uzgadniamy też właśnie z marszałkiem województwa podlaskiego, tak żeby w przyszłości ten transport publiczny stworzył jeden sprawny system.
11: Widzimy tutaj na mapie chociażby tą właśnie magistralę wschodnią. Jej przebieg różni się, zacznę od trzeciego pytania, różni się od tych, które wcześniej były planowane ze względu na kwestie obronnościowe kraju. Taki model został wypracowany razem z Sztabem Generalnym i on oczywiście uwzględnia istniejące potoki, a także przyszłe potrzeby transportowe ze strony właśnie w ramach tego modelu tak zwanego dual use, czyli podwójnego użycia, a także w kontekście rozwoju ruchu i wykorzystania portów. Można powiedzieć, że to dość odległa wydaje się perspektywa, jednakże jeśli myślimy poważnie o rozwoju polskich portów, które już obecnie, co trudno może uwierzyć, dają 11% przychodów budżetowych, jeśli poprawimy ich możliwości wywozu i przyspieszymy możliwości wywozu z portów, chociażby Gdańsk-Gdynia w kierunku w przyszłości Białorusi, a obecnie Ukrainy, właśnie z pominięciem oczywiście tych węzłów typu Warszawa, z wykorzystaniem tych nowych linii, które tu właśnie widzimy na mapie w ramach tej magistrali wschodniej, to skorzystają wszyscy, tak? Mamy potok, który uzasadnia budowę tego typu trzeba powiedzieć, drogi infrastruktury i on będzie uzasadniony, jeśli chodzi o ekonomię, ponieważ my, tworząc zintegrowaną sieć kolejową, opieramy się na danych, nie na chcieństwie. Nie na tym, żebyśmy chcieli komuś solidarnościowo pomóc, to oczywiście pewnie też, ale ten system ma być wydajny ekonomicznie. Przede wszystkim ma się spinać ekonomicznie, nie ma obciążać innych gałęzi gospodarki czy kwestii socjalnych koniecznością utrzymania go z dotacji publicznych. Mówimy o czymś, co ma, mówiąc krótko, działać, co ma poparcie w liczbach i w analizach. I przepraszam bardzo, drugie pytanie, jakie było, bo odnośnie terminali. Terminale, proszę Państwa, my wskazujemy lokalizacje, które są uzasadnione właśnie ze względów ekonomicznych, czyli tam, gdzie taki terminal się obroni. Kiedyś były plany, tak, budować terminale w każdym powiecie. To byłyby kolejne inwestycje, które nie miałyby uzasadnienia ekonomicznego. My wskazujemy, gdzie jest potencjalne pole do realizacji tych terminali. Obecnie państwo polskie opracowaliśmy sieć kilkudziesięciu tych terminali i ich lokalizacji i współpracujemy czy z samorządami, ostatnio podpisaliśmy umowy z Kielcami i z Grudziądzem w temacie tam lokalizacji tychże inwestycji. Obecnie też pracujemy z różnymi funduszami oraz inwestorami prywatnymi na temat ewentualnej realizacji. Co do modelu tej realizacji jeszcze nie zostało to określone, jednakże my, tak jak powiedziałem, na tym etapie naszym wskazujemy, gdzie te terminale są uzasadnione. Nie dostaliśmy zlecenia ze strony ministerstwa, bo ten program tak został nam zlecony, byśmy już realizowali te, ale pracujemy w Porcie Polska między innymi na temat realizacji przyszłościowej tych inwestycji. W różnych krajach różnie to wygląda z terminalami, na przykład w Niemczech terminale są zwykle państwowe, ale użytkowane i dzierżawione przez podmioty prywatne. Ten model jest dosyć dobry, ponieważ jakby broni interes państwa, a z drugiej strony nie skazuje na dopłaty ze strony budżetu. Jeśli chodzi o terminy, program ZSK de facto ma obowiązywać od 35 roku. Realizacja większości tych linii będzie po roku 35. Wydaje się to odległy termin, jednakże proszę pamiętać, że do 35 roku zostanie skończona linia Y, czyli linia pomiędzy Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem, która jest planowana od co najmniej kilkudziesięciu lat. Jeśli mówimy o inwestycjach liniowych, nie ma mowy, że one się zamkną w jednej czy dwóch kadencjach. To są inwestycje, które w Polsce średnio, niezależnie czy to jest linia kolejowa, duża droga, czy też linia przesyłowa, czy gazociąg, mówimy od 12 do 14 lat na realizację, odbiory i uwzględnienie. My, żeby przystąpić do realizacji tych linii, które tutaj są na mapie, tych nowych, musimy już dziś zacząć prace studialne. Dzięki temu, że opracowaliśmy ten program, w ogóle możemy się za to zabrać. Inaczej dalej będziemy mówili przez kolejne kilkadziesiąt lat o tym, że coś byśmy chcieli, a nam to, że tak powiem, do tej pory właśnie nie wychodziło. To będą pierwsze linie, proszę pamiętać, zbudowane w tej części Polski tak naprawdę od I wojny światowej.
12: Szanowni Państwo, jeszcze uzupełnię odnośnie, żebyśmy mieli świadomość, że ta korelacja współpracy pomiędzy Portem Polska i polskimi liniami kolejowymi właśnie polega na tym, że elementami tych ciągów zintegrowanej sieci kolejowej są linie, które już w najbliższych latach będziemy modernizować. Podpisana umowa w wrześniu na Białystok jest elementem zintegrowanej sieci kolejowej. W dalszych latach projektujemy dalej, będziemy realizować Ełk te Kiszki. Jest dużo mniejszych prac na infrastrukturze kolejowej w województwie podlaskim, którą będziemy modernizować albo przebudowywać celem podniesienia parametrów. Zgodnie tutaj z rozmową, o której wspominałem z panem marszałkiem, zidentyfikujemy sobie infrastrukturę istniejącą, taka, która wymaga na przykład poprawy przepustowości i to będziemy realizować do planów 2035 roku. Taki horyzont szybszy realizacji sobie przyjęliśmy, czyli Białystok kończymy w 2029 roku, zgodnie z podpisaną ostatnią umową. Następnie będzie realizowane Ełk te Kiszki jako kolejny element tej linii Rail Baltica. Wiemy o tym, że później zintegrowana sieć kolejowa wskazuje połączenie linii kolejowej od Łomży, czyli wydłużenie naszej zakończonej inwestycji w kierunku Grajewa i dalej w kierunku granicy z krajami bałtyckimi, ale z drugiej strony patrzymy też na linie lokalne, linie, które będą też ważne dla infrastruktury kolejowej, jak na przykład poprawę parametrów na linii kolejowej pomiędzy Sokółką i Suwałkami wraz z docelową jej elektryfikacją, którą planujemy w horyzoncie 2035 roku. Czyli tak naprawdę ten projekt dzisiaj przedstawiony zintegrowanej sieci kolejowej razem na spotkaniu z marszałkami i ich zespołami pokazuje, że to nie jest oderwanie od rzeczywistości, czekamy 10 lat na rozpoczęcie, tylko tak naprawdę kontynuacji działań, które wcześniej zostały zaplanowane, tak aby poprawić komunikacyjnie ruch kolejowy. Już dzisiaj naprawdę niezły, jeżeli chodzi o połączenie Warszawy z Białymstokiem, ale poprawić również w aspekcie międzywojewódzkim i dla ruchu towarowego. To jest nasz cel wspólny Portu Polska i Polskich Linii Kolejowych.
10: Projekt był, rozpoczął się od konsultacji. Województwo podlaskie było jednym z pierwszych województw, w którym dyskutowaliśmy nad tym, w jaki sposób infrastruktura kolejowa powinna się rozwijać, jakie nowe linie kolejowe wybudować. Takich konsultacji mieliśmy bardzo dużo, bo najpierw konsultowaliśmy to ze wszystkimi samorządami wojewódzkimi, gdzie to województwa nas zapraszały, zapraszały również ekspertów, z którymi dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami. Później były konsultacje w zakresie ruchu towarowego intermodalnego, gdzie spotkaliśmy się z branżą jakby towarową, która wskazała nam, w jaki sposób ich zdaniem powinna się rozwijać infrastruktura kolejowa. Mieliśmy konsultacje z wojskiem, o których już jakby mówiłem. W trakcie całego trwania projektu mieliśmy radę naukową, czyli blisko 20 naukowców z całego kraju, z różnych branż, z którymi konsultowaliśmy jakby te wszystkie rozwiązania. I mieliśmy również konsultacje ze środowiskiem takim międzynarodowym i geopolitycznym. Mieliśmy tutaj współpracę między innymi ze Ośrodkiem Studiów Wschodnich, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, czy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pod kątem powiązań międzynarodowych, żeby wskazać jakby te projekty. I ten projekt jakby po tym wieloetapowym procesie, później poddaliśmy to analizom, został wypracowany wariant rekomendowany. I ten wariant rekomendowany teraz będzie implementowany do strategicznych dokumentów rządowych. I w ramach strategicznych implementacji do strategicznych dokumentów rządowych będzie on również poddawany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą też konsultacje jakby ze społeczeństwem, gdzie społeczeństwo będzie mogło wypowiedzieć się na temat jakby tych planów. Natomiast w fazie takiej zasadniczej ten projekt jakby uzyskał swoją docelową jakby formę. Chcielibyśmy jeszcze pozyskać jakby opinię społeczeństwa i to się będzie działo jakby na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ale tak naprawdę to już jest nasza wytyczna i kierunek działania obydwu spółek i Ministerstwa Infrastruktury w zakresie takim, jakie będą kolejne projekty, które będziemy przygotowywać. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem jakby na to pytanie, a jeśli chodzi o bieżące prace na Białystok, tutaj kolega Rafał Banaszkiewicz odpowie z Polskich Linii Kolejowych.
12: Szanowni Państwo, no umowa na Białystok była ostatnio podpisywana. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy na etapie mobilizacji wykonawcy oraz pierwszym etapem, jaki będzie to przygotowanie po pierwsze zaplecza budowy w rejonie linii kolejowej oraz materiałów, a więc to jest plan na najbliższe tygodnie w zakresie realizacji inwestycji, tak żeby wykonawca przygotował sobie front i materiały do sprawnej realizacji inwestycji. Znaczy na pewno jakieś prace przygotowawcze będą realizowane, ale my musimy dokładnie wiedzieć, że wykonawca jest przygotowany z materiałami, jeżeli mówimy o zmianach w rozkładzie jazdy i zakładam, że pierwsze elementy to są przygotowanie pracobudowy, przebudowa kolizji, które może nie będą tak spektakularnie widoczne, ale tak naprawdę no, wykonawca przygotowuje się, bo to jest najwyższy kontrakt, jaki spółka podpisała. Wiadomo, że mamy etapową realizację tej inwestycji, bo też musimy zapewnić dojazd do ważnych zakładów, a więc jesteśmy spokojni. Wykonawca pracuje nad sprawnym przygotowaniem materiałów i wejścia w plac budowy, ale to też chwilę czasu musi zająć.
13: Państwo, tak już trochę tradycyjnie po wizytach w Brukseli staramy się Państwu przekazać informacje, o co tam walczyliśmy, czy jakieś konkretne decyzje do nas dociera. Już nie Państwo, rozpoczyna się w Unii Europejskiej tak zwany trilog, czyli ostateczne rozmowy między Radą Europejską, Komisją Europejską, a Parlamentem Europejskim na temat przyszłej polityki spójności, czyli naszych funduszy europejskich dla regionów. W ciągu kilku miesięcy będziemy już wiedzieli doskonale i kwoty, będziemy wiedzieli dodatkowe programy, będziemy też wiedzieli, jak będą wyglądały rozporządzenia wykonawcze, generalne, czy będziemy wiedzieli o tych wszystkich postulatach, które przez te ostatnie miesiące wnioskowaliśmy, chociażby o premii na odporność i tych wszystkich innych, które Państwu wielokrotnie mówiłem. Spotkanie, w którym uczestniczyłem, to było spotkanie, gdzie tak zwanej koalicji European Regions for Cohesion, 150 regionów, gdzie również my jako województwo podlaskie jesteśmy jednym z liderów, czyli tych regionów, które walczą, aby polityka spójności dalej była fundamentem Unii Europejskiej, aby te pomysły, które chciały ją centralizować czy osłabiać, były wyrzucane. I spotkanie, w którym uczestniczyłem, to było spotkanie liderów regionów, ale także spotkanie było z szefową Parlamentu Europejskiego Roberto Metsolą, Bruksela również byli wiceprzewodniczący parlamentu, szefowie najważniejszych komisji. I co najważniejsze, stanowisko parlamentu jest takie, że żadne zmiany, które będą te fundusze dla regionów osłabiały, żadne pomysły, które będą politykę spójności osłabiały, nie będą przez parlament zaakceptowane. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ decyzję ostateczną w tej kwestii podejmuje Parlament Europejski. Inicjatywę ustawodawczą i do rozporządzeń, i do wieloletnich ram finansowych ma Komisja Europejska, ale jego zatwierdzenie tych decyzji albo nie zatwierdzenie wymaga zgody parlamentu i mamy deklarację, że wszystko, co będzie osłabiało regiony, osłabiało fundusze dla regionów, osłabiało politykę spójności, takie decyzje nie będą zaakceptowane. To pierwsza, to jest niezwykle ważna deklaracja, też wynika z tego, że te wszystkie decyzje zapadły, szanowni państwo, w pierwszym półroczu przyszłego roku, czyli w trakcie prezydencji litewskiej w Radzie Unii Europejskiej, co jest niezwykle ważne. Jest taka zasada w Unii Europejskiej, że kraj, który ma prezydencję w ramach Rady Unii Europejskiej, nie może załatwiać swoich spraw. I Litwa jako temat przewodni tej prezydencji wskazuje bezpieczeństwo, czyli to, co dotyczy między innymi naszego regionu, regionów trudnosąsiedzkich, których jesteśmy również jednym z pomysłodawców i liderów. I my chcemy wykorzystać nasze położenie jako jedynego regionu polskiego, które sąsiaduje z państwem Litwa, regionu, które jest de facto korytarzem ewakuacji dla całego państwa w przypadku sytuacji kryzysowej. Regionu, który ma jedyną uczelnię właśnie poza swoimi granicami, czyli filię naszego Uniwersytetu w Wilnie. I chcemy te wszystkie możliwości wykorzystać, aby te nasze postulaty właśnie też poprzez tą prezydencję litewską w kolejnych miesiącach załatwiać. I druga też ważna informacja. Dzisiaj, szanowni państwo, odbywa się Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Komitet zatwierdził te zmiany, których państwu mówiliśmy, które wynikały z przeglądu śródokresowego, czyli te środki na bezpieczeństwo, na odporność, na środki i z FS-u, i z Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli te 174 miliony od dzisiaj już jest przypisane do konkretnych rozdziałów w naszym programie i pierwsze konkursy z tych środków będą ogłoszone jeszcze w miesiącu październiku, więc te środki będą sukcesywnie trafiały na rozwój naszego województwa, jego mieszkańców. 174 miliony euro.
2: SK Białystok News.
14: Cześć, to jest magazyn Eski Białystok, Paweł Jakubowski. No to lecimy, a w nim będzie naprawdę smacznie, no bo powiemy o pewnym wydarzeniu pod nazwą Bitwa na Smaki. Ona 11 października w hali sportowej Uniwersytetu w Białymstoku. Tutaj wielkie gotowanie pod okiem jury, a do rywalizacji przystąpią zespoły z całego Podlasia, szkolne grupy, które właśnie będą chciały nas zachwycić smakami. Do tego cel charytatywny, no bo pomoc dzieciom z problemami psychicznymi. Szykuje się naprawdę mocne wydarzenie, no bo też muzyki, innych rzeczy nie zabraknie. Posłuchajcie, co się kroi, a o tym mówią Toni oraz Tomasz.
15: Cześć, witamy. Pozwólcie, że mam wielką przyjemność i zaszczyt przedstawić mojego brata rotarańskiego, wielkiego przyjaciela, doktora Tony Haćmusa.
16: A ja przedstawię mój brat i kolega rotarianiec, Tomasz Michajlik, inżynierem.
14: No właśnie, klub Rotary, ktoś od smaków, Bitwa na Smaki. Co nas czeka, co to za event? Po raz pierwszy w Białymstoku.
15: Nasz klub w Białymstoku, no w tym roku obchodzi dziesięciolecie, tak? Także od 10 lat działamy i jednym z naszych kluczowych, takich sztandarowych projektów jest wsparcie dzieci, sierot umieszczonych w białostockich, wszystkich białostockich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wspieramy edukację, mamy wiele sukcesów. Pracując z dziećmi, z młodzieżą, zauważyliśmy, że jest nowa potrzeba, tak? Potrzeba wsparcia psychologicznego. I nasz klub postanowił troszkę podejść do tego inaczej, gdyż nie chcemy zająć się tym samym dzieckiem w potrzebie, ale jakby zabezpieczyć taką holistyczną, ogólną opiekę, czyli też włączyć rodzinę do tego. I ten program już pilotowy rozpoczęliśmy, natomiast aby zebrać środki na rozszerzenie tego programu, po prostu organizujemy imprezę, która po raz pierwszy w Białymstoku i od razu będzie to duży, duży event. Impreza nazywa się Bitwa na Smaki.
16: Bitwa na Smaki to wyjątkowe wydarzenie charytatywne kulinarne, organizowane przez Rotary Klub Białystok. Łączymy 10 drużyn szkolonych w profesjonalnej jury, znanych szefowej kuchni, live cooking, degustacji, wystawców i atrakcja dla całych rodzin. Ale z tym wszystkim stoi najważniejszy cel – pomóc dzieciom potrzebującym wsparcia psychologicznego oraz ich rodzinom. Chcemy pokazać, że poprzez dobrą zabawę, gastronomię i wspólne działania możemy zrobić coś naprawdę dobrego dla dzieci. Dlatego mówimy dobry smak, dobre serce i wspólny cel. To jest cel też wspierania wystawców i produkty na Podlaskie. Znane szefowe, znane restauracja, znane produkty ekologiczne, najważniejsze, że mamy dużo ekologicznych wystawców, którzy będą przedstawić swoje produkty, miód, ser, mayo i różne inne rzeczy. Będzie live cooking, to będzie znane gwiazda, które będą gotować na żywo przed publika nasza. Dużo nagród dla dzieci. Mamy strefa też dla dzieci, animacja i malowanie i różne inne rzeczy. Ciastka i kawa, to jest to za darmo. Na wszyscy te ludzie, którzy możesz kupić na stronę EWNA. Bilet to jest 20 zł na dorosłe i 10 zł na dzieci.
17: No to tak rzeczywiście symbolicznie.
16: Tak symbolicznie.
17: A gotowanie na żywo przed jury, tak?
16: Absolutnie.
15: Tak, tak. A w jury są gwiazdy kulinarne. Tutaj oczywiście my wiemy, kto tam będzie, tak? Ale będą to też przedstawiciele restauracji zarówno azjatyckich, jak i też z kuchnią krajową z Warszawy, z zagranicy, tak? Także format jest troszkę, bym powiedział, zainspirowany formatami telewizyjnymi, tak? Tak, trochę tak. Ale ja bym powiedział, koncepcja jest zupełnie inna, tak? Bo my nie zarabiamy tutaj środków. 100% dochodu przeznaczamy właśnie na nasze. I to jest właśnie, znowu wracając do Rotary, do klubu Rotary, tym się różnimy od innych organizacji charytatywnych, że my finansujemy działanie Rotary, czyli powiedzmy księgowość i tak dalej, z własnych środków, czyli z własnych wpłat, tak? 100% dochodu z naszych imprez, które organizujemy, przeznaczamy na realizację właśnie celu charytatywnego, tak? Tym się, powiedzmy, wyróżniamy od innych. Bardzo, bardzo serdecznie sponsorom dziękujemy. Wejściówki jak najbardziej. Także też będą konkursy, tak? Mhm. Także liczymy, że uda nam się zebrać znaczącą kwotę, która pozwoli nam naprawdę ruszyć z tym programem z kopyta.
16: To jest smaczne, jak masz jakiś cel. Cel Rotary zawsze był do pomocy innym. To jest jedna od największych organizacji na świecie. Jestem w klubie Rotary w 2007 roku. Byłem w Bułgarii, w Libanie i teraz w Polsce. Nie ma smak bez pomocy. I dlatego w Rotary jest ten smak. W Rotary cały czas nie pomagamy. I nie mamy między sobą, jako członkiem, interes materialny nie mamy. Nie pomagamy jak brat, tak jak przedstawił mi Tomek, jak brat, jego brat, a on jest mój brat. Jesteśmy jedna wielka rodzina, który pomagamy nie tylko w Polsce i za granicą. Ostatni projekt nie pomogliśmy za Liban, w wojnę Liban, 10 tysięcy dolarów. W Ukrainie wiele razy. Tam, gdzie potrzebuje pomoc, tam jest Rotary Club.
15: Tu zbieramy dla dzieci, które mają po prostu problemy ze sobą.
16: Psychologiczne.
15: Tak, i tutaj można powiedzieć też, cofnąć się, bo my, jako że to są środki, które zbieramy od was będziemy zbierać, tak? I żeby być w 100% uczciwym, to my musimy być przekonani sami, że ten cel jest celem właściwym. Także zanim w ogóle rozpoczęliśmy bitwę na smaki, mieliśmy 5 spotkań z ekspertami z tej dziedziny związanych ze zdrowiem psychologicznym, z dobrostanem psychologicznym dzieci. No ja nie będę tutaj mówił, ale naprawdę te rzeczy, o których się dowiedzieliśmy, to powiedzmy, no nie wiem, tak. Nasze włosy stanęły po prostu dęba, tak? Okazuje się, że to jest naprawdę bardzo duży, palący problem. Jest taki wskaźnik, który mówi o ilości samobójstw na Podlasiu i tak dalej. Słuchajcie, on w przeciągu ostatnich 10 lat wzrósł prawie dwukrotnie, tak? Także i osiągnął naprawdę poziomy niespotykane. My żyjąc, można powiedzieć tak, żyjemy trochę obok tych spraw, nie jesteśmy informowani, natomiast problem rośnie. I skoro się dowiedzieliśmy, tak jak w Rotary, tak jak właśnie Tony powiedział, tak? W Rotary nie przychodzimy obojętnie, tak? Musimy coś z tym zrobić, tak? Wykorzystaliśmy też trochę pomoc naszych kolegów, braci na Litwie, ale to jest pomysł nasz, autorski tutaj, rola tak główna Toniego, tak, w organizacji. I stwierdziliśmy, zastanawiając się, jak pomóc, bo też można było powiedzieć, okej, to zafundujmy to, nie wiem, godziny u psychologa. Okej, tak, prosta sprawa, tak? Ale co? No to wtedy ten problem nie będzie rozwiązany, tak?
1: Nie do końca.
15: Stwierdzili, nie do końca, tak? Bo stwierdziliśmy, że skądś u tego młodego człowieka biorą się takie dziwne myśli, takie złe myśli. I one się mogą brać z otoczenia, tak? A kto ma największy wpływ na otoczenie takiego młodego człowieka? Rodzina, tak? Także to, można powiedzieć, samo siebie dla nas jakby przyszło i stwierdziliśmy, że my musimy ten problem właśnie w ten sposób zaatakować.
16: Rodziców też potrzebuje im pomóc, żeby traktować dzieci w inny sposób. Dlatego wybraliśmy ten pakiet dzieci z rodziców, żeby pomagamy ich. Mamy pierwszy zabieg zaczyna się z konsultacją i pisana programa, ile będzie potrafić. Jeśli to potrafi 6 zabieg, 10, 15, nie do końca będziemy wychodzić na ten temat. Będziemy do końca kontynuujemy ze tej rodziców i dzieci, które wybieramy do tego.
15: To jest też taka nasza trochę narodowa bolączka, że sprawy związane właśnie z targnięciem się na życie jest ukrywane. My nie mamy, jako społeczeństwo, nie mamy takiej pełnej transparentności, jaka jest skala. A skala jest naprawdę przerażająca, tak? I skala jest przerażająca, brakuje specjalistów. W ogóle jest taka jakby wielka niemoc, tak? My chcemy trochę pokazać przez tą naszą akcję, że można przełamać tą przemoc, właśnie trochę myśląc inaczej, tak? Taka rodzina, tak jak Tony powiedział, taka rodzina trafi w ręce specjalistów, którzy zrobią taką ocenę właśnie, ocenę do stanu psychicznego czy tej rodziny. Następnie dla każdej rodziny będzie inna ścieżka terapii, tak? Inny taki roadmap terapeutyczny. My liczymy na bardzo, bardzo dużą obecność. Zapraszamy Was serdecznie. Sami jesteśmy ciekawi, jak to wyjdzie, tak? Bo ja jestem przekonany, że wyjdzie świetnie, ale zwykle ja jestem pesymistą i wyjdzie jeszcze lepiej, tak?
16: To jest jako pierwsza edycja i kolegi z Warszawy, z Poznań mają chęć, żeby zrobić to jest Fawcala Polska. Jako pierwsza edycja oni też przyjechali do nas do pomocy. Mamy wielki pomoc, naprawdę. Wszyscy hoteli i restauracje, które wróciliśmy do nich, czy to jest Traguta, Hilton, czy to jest Esperanto, wszyscy tak pojawili się jako partneri, od razu pokazali, jesteśmy z wami. Nie pytali, ile powinno być, pomagamy z pieniądze. Oni powiedzieli, na taki cel charytatywny, jesteśmy z wami. Byłem trochę zdziwiony, czy tyle chęć ludzi mają do pomocy. To znaczy, i to jest robi nas ludzi, żeby połączymy, nie wyłączymy. A bitwa na smaki będzie połączyć dużo różnych dobrych ludzi. To też będzie DJ, muzyka na żywo. To będzie taka strefa dla dzieci, które będą spędzić kilka godzin fajna, a też my zapraszamy mieszkańców Białystok i Podlasie, żeby zapraszać do nas i wybrać jakiś obiad. Dlatego jest dużo wystawcy, który będzie przedstawiać swoje kuchnie, swoje specjalne kuchnie. Będzie mi kilka pytań. Pytami o Podlasie, pytami o Białystok, pytami o Rotary i żeby mieszkańców przygotować na każde 30 minut całe wydarzenie, w każde 30 minut mamy prezenty i mamy taki prezent dla osoby, która odpowiada na jakieś pytania.
15: Tak, a to jest dla osób uczestników.
16: Tak.
15: A dla tych dzieci, dla tych zespołów ze szkół, które będą gotować, to mamy...
16: Dużo nagród. Tutaj mamy pierwsze miejsce. To jest dużo pakieci, dużo nagród. Nie będę powiem teraz o wszystkich nagrody, które będą, tylko naprawdę dużo tych hoteli podali najważniejsze rzecz, że pierwsze, drugie i trzecie miejsce będą mają prezent training w hotelu. Staż, który przejmuje pierwsze miejsce, drugie miejsce i trzecie miejsce. To jest jedna od najważniejszych nagród. A druga nagród to jest certyfikat pomagania przez Rotary Club i inny różny materialny nagród. Będą od różnych sponsorów i wystawców.
15: Największą nagrodą to jest możliwość oceny przez profesjonalne jury, tak? Także młodzi ludzie tutaj entuzjastycznie podchodzący do zadania skonfrontują się z profesjonalistami, tak? Także to jest numer jeden, tak? Zanim wejdą w ten świat profesjonalnej kuchni, będą mogli spróbować, jak to wygląda życie w takim hotelu, w takiej restauracji, jak się tam pracuje. I to jest coś też unikalnego, bo Oczywiście można by było zrobić okej, no 10 tam nagrody i tak dalej, ale umożliwienie praktyki, praktycznego jakby sprawdzenia swojego zawodu, który się uczy, tak? No to mi się wydaje, że to jest duże, też duże osiągnięcie, tak?
16: Tak jest. Każdy ekip z dwie osoby będzie udzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa i druga grupa, a potem te grupy konkurują ze sobą na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Będzie taki pakiet ekologiczny dla dzieci, który może zabierać do szkoły, który mamy teraz bardzo taki rodziców, którzy szukają, co powinno być wysłane ze dzieci do szkoły. Taki pakiet, który będzie dla rodziny bardzo korzystny. Najlepsi kucharze będą live gotować. Na pewno będzie tatar, na pewno będzie zupy od znana osoba w Polsce. To jest Andrzej Ludek, który świat zup. On będzie też gotować na żywo. Mają Michelin zwiezda Traguta. Fab Traguta czy Ania Nerl. Justyna z Hiltona też będzie w jury. Kto jeśli mamy w jury? Jury to jest bardzo znany osób.
15: Będziemy się razem dobrze, doskonale bawić. Będziemy wspierać nie tylko tą młodzież ze szkół gastronomicznych, bo to jest dla nich wsparcie, tak? Bo też ja liczę na to, że będziemy kibicować tym poszczególnym, że każdy będzie miał swoją ulubioną drużynę, tak?
16: Absolutnie.
15: Będzie aplauz, będą oklaski, tak? Ale z drugiej strony będziemy mogli też coś zjeść, kupić sobie coś do zjedzenia, będziemy mogli ciastka, herbatę i tak dalej. Bilet kosztuje 20 zł, no ile kosztuje kawa i ciastko, tak? To praktycznie, no jest to taki ten, także...
16: A 10 złotych,
15: a dzieci do 5 lat zero, tak?
16: Także, tak
15: także spokojnie ten zapraszamy. Bilety są dostępne na Evently, tak? A link do Evently możecie znaleźć na stronie, na Facebooku naszego klubu, ewentualnie na stronie www naszego klubu bialystok.rotary.org.pl.
16: To jest niedziela, 11 października. Start jest godzina 12. I to jest hala sportowa Uniwersytetu w Białymstoku, ulica Świerkowa 20A.
15: Jeżeli nie traficie na tą stronę, jeżeli nie traficie na Facebooka, jeżeli nie traficie na plakaty, to zapraszamy, po prostu przyjdźcie, to na miejscu też będzie można zaopatrzyć się w wejściówki i tak dalej, tak?

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?